siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej

0: Słuchajcie, na poranną gimnastykę nigdy nie jest za wcześnie, zwłaszcza z takimi numerami Music Sounds. To Fast Boy w RMF Max. Na dzień dobry!
1: Dzień dobry, ale energia, rewelacja. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Karolina Kowalska.
0: Mateusz Marek.
2: I Filip Kliber.
1: To my, tak. I słuchajcie, w nadleśnictwie Lubliniec, tam w Śląskim, jest kłopot z bobrami. I leśnicy ustawili taką tabliczkę. Uwaga, bobry, a te bobry nawet tą tabliczkę schrupały, ścięły, przewaliły. Koniec.
2: Zeżarły?
1: Jak burza przez las idą. No.
2: Ale ja to rozumiem, bo mój pies też nie rozumie tabliczki, sprzątaj po swoim psie.
1: 'Max. Tam to w lesie muszą być straszne korki, problemy ogromne.
0: No. Czemu?
1: No bo bobry tamują ruch, nie?
2: Tak, tak, no żubry się skarżą, no. Żubry i jenoty.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.

0: To jest ten Sexy Magic, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj, najlepszy poranek, jaki możecie sobie tylko wyobrazić, jaki możecie w ogóle usłyszeć.
1: My na posterunku, ale za to wiemy, że wy jesteście w pracy już od dawna. No i teraz pytanie, co to jest za praca, jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Chcemy was pochwalić, Filip już pochwalił nas, to my pochwalimy teraz was wszystkich, chcemy być z was dumni, chcemy, żeby cała Polska usłyszała, co robicie, także poznajcie się, przybicie sobie piątkę i wpadnijcie na antenę RMF Max.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz, jaki zawód już nie śpi o tej porze, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
1: Słuchaj, no nie śpisz, pracujesz, pewnie zrobiłaś kanapkę, no weź się pochwal, jaka praca nie śpi. Prześlij głosówkę na Instagram albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: Dwie literki na start dnia SM od Riany. Słuchacie oczywiście RMF Max.
1: O tej porze flash prognoza pogody już za moment, ale najpierw jeszcze przypomnijmy wam, że cały czas można wejść do zabawy. Jaka praca nie śpi. Chcemy być z was dumni, chcemy, żeby inni słuchacze was poznali, więc jeśli jeszcze tego nie robiłeś, nie robiłaś, przyślij głosówkę na Messengerze RMF Max. Daj znać, w jakiej pracy jesteś i jaka praca już nie śpi.
0: Zobacz, jak to fajnie jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to fajnie jest, kiedy cała Polska wie, w jakim zawodzie pracujesz. Facebook, Instagram, RMF Max jest do twojej dyspozycji. Wciskasz mikrofon, wysyłasz nam głosowe. My to zaraz puszczamy.
2: A za moment będziesz mógł usłyszeć jeszcze najświeższe informacje, tak żeby się rano zorientować.
3: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieński Flash w pigułce. Kierowcom przypominamy, że w związku z przebudową linii kolejowej Jasło-Nowy Zagórz w Krośnie zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Piastowskiej od skrzyżowania z ulicą Lwowską do zakrętu koło serwisu narzędzi ogrodniczych i budowlanych. Utrudnienia potrwają kilka miesięcy, a przejazd będzie możliwy tylko dla mieszkańców. Od poniedziałku 19 października zamknięty zostanie również fragment ulicy Bohaterów w Westerplatte. Obie ulice będą za to w pełni przejezdne 1 listopada.
4: To jest RMF Max Krosno.
3: Policja zatrzymała 38-letniego mieszkańca Jasła, podejrzanego kradzież 155 tysięcy złotych. Pieniądze zabrał z jednego z domów w powiecie łańcuckim. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.
5: Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży na terenie gminy Łańcut. Sprawca wykorzystał nieobecność właścicieli, wszedł do domu i ukradł torbę, w której było 155 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i ślady, co pozwoliło ustalić oraz zatrzymać podejrzanego. Okazał się nim 38-letni mieszkaniec Jasła, wcześniej karany za podobne przestępstwa.
3: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. W Krośnie trwa głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2027 rok, w którym do podziału jest 3,6 miliona złotych. Mieszkańcy mogą wybierać spośród propozycji ogólnomiejskich, dzielnicowych oraz kulturalno-społecznych. Zainteresowanie krośnian budżetem obywatelskim wyraźnie wzrasta.
6: Cieszymy się bardzo, bo obserwujemy taki duży wzrost aktywności mieszkańców i zainteresowania budżetem obywatelskim, co jest świetne, ponieważ pojawiają się bardzo ciekawe projekty i projekty, które faktycznie wynikają z potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic.
3: Powiedziała dziś naszemu reporterowi rzeczniczka Krośnieńskiego Ratusza Joanna Sowa. Głosowanie potrwa do 29 października, a wyniki poznamy 2 listopada. Tymczasem Akademia Cheerleaderek Fragolin Krosno po historycznym sukcesie i brązowym medalu Mistrzostw Świata w USA szykuje się do listopadowego Pucharu Świata w Atenach. Aby reprezentantki mogły wziąć udział w zawodach w Grecji, niezbędne jest wsparcie finansowe.
7: Grecja, Ateny, dokładnie Puchar Świata w Atenach. Przydałoby się zebrać jakieś tam środki, żeby pokryć zakwaterowanie, transport, loty i stroje i dresy klubowe. Jest to Puchar Świata, który odbędzie się w Atenach i tak samo jak na Mistrzostwa Świata, na Puchar Świata też dostaliśmy powołanie od Polskiego Związku Cheerleadingu Sportowego i tak jak mówię, to nie wszystkie drużyny dostały to powołanie, my dostałyśmy w juniorze, w levelu 4.
3: Mówiła Katarzyna Bogdanowicz z klubu Fragolin Krosno. Informacje o zbiórce znajdziecie w mediach społecznościowych klubu. A teraz wracamy do pożaru zabytkowego drewnianego kościoła świętego Mikołaja w Sanockim Skansenie, do którego doszło w sierpniu. Z opinii biegłego przekazanej prokuraturze okręgowej w Krośnie wynika, że przyczyną ognia nie była awaria instalacji elektrycznej. Ostateczną przyczynę zniszczenia świątyni ma ustalić biegły z zakresu pożarnictwa, którego opinia spodziewana jest na początku przyszłego roku.
0: To będzie chwila ciszy. To była bardzo krótka chwila ciszy. Dla tych, którzy nie oglądali wczoraj meczu Realu. Boże!
2: Co tam się działo? Ale ciągle wygrali ci, którzy strzelili więcej goli, wyobraźcie sobie, nic się nie zmieniło.
0: Niemożliwe. Tak to jest, jak się właśnie nie strzela bramek, no. Nie strzelasz bramek, przegrywasz, a my strzelamy bramkę do pustej. Summer 12 to 12, 2 po 6, wstawaj i nie udawaj. Siemano!

0: Trzeba przyznać, że to jest naprawdę świetny numer. Kurczę, to jest Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Trzeba też przyznać,
0: powiedziałem,
2: kurczę.
0: Powiedziałem.
2: No, ale kurczę, no, że tyle prac nie śpi naprawdę o tej porze.
0: Tak.
2: Jesteśmy z was naprawdę dumni. To jest zabawa Jaka praca nie śpi. Wy nam nagrywacie głosówkę i słyszymy, że na przykład Jaka praca nie śpi.
3: Sekretariat uczniowski w szkole średniej.
0: W szkole średniej, to już można wiele rzeczy zawalić. Można, codziennie można uczniów jakby się, no, mieć pretensje do nich.
2: I cieszymy się, że nie osypiają po wczorajszym dniu nauczyciela.
0: No właśnie, właśnie.
3: Jaka praca nie śpi, już wam mówię. Plezier, jadę na 6:30 do pracy.
4: O, to chyba jakaś okazja dzisiaj jest, że tak ktoś no wcześniej chce uczesanie albo strzyżenie.
2: Tak, trzeba od rana obcinać, nie?
0: Co jeszcze?
3: Payroll nie śpi, ale nie do końca byłabym uczciwa, mówiąc, że tak naprawdę payroll, bo payroll w tym momencie się jedzie na poranny trening po to, żeby wcześniej móc zacząć pracę. Pozdrawiam.
4: Pozdrawiamy, przepraszam, a ktoś mi może wytłumaczyć, co to jest?
2: Już tłumaczę. Payroll, czyli korpo, czyli deadline, czyli trzeba jechać do pracy ASAP.
4: Pozdrawiamy.
5: Dzień dobry, polskie grupy zbrojeniowe nie śpią.
4: Uff, to całe szczęście.
2: Poczułem się bezpiecznie.
4: Tak.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ekipa, jesteście najlepsi, cieszymy się, że nam wysyłacie tyle głosówek, to dla was gramy właśnie Zalię. Zalia, tylko kochaj mnie, 9 po 6.

0: Najlepsze hity od samego rana o 6.18, jak wiedzie Robin Schulz, to mamo, nie sprzątaj, bo Robin pozamiata. No tak, to właśnie działa w poranku RMF Max.
1: Przeglądamy dla was ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że pewna firma, która produkuje takie chipsy w takiej tubce, ma taką halloweenową promocję, że jak zadeklarujesz, podpiszesz taki dokument, że będziesz chciał, żeby twoje prochy...
2: No,
1: ale się zaczyna. Jakby skończyły w tej puszce takiej specjalnej, takiej urnie, to dostaniesz ich zapas na resztę życia, jak tam 20 tysięcy sztuk.
2: Fair deal, powiedziałabym, no spoko, takie czarne i trochę ziemniaczane poczucie humoru. No,
0: od samego rana, nie? Poza tym też nie polecamy jeść przed przesypywaniem, bo ręce tłuste i w ogóle dajcie spokój.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.

0: No to jest odpowiednie tempo na poranek. Moonlight i Alabama ten w RMF Max. Słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: My się bawimy razem z wami w zabawie. Gdzie są klucze? Mateuko gdzieś te klucze schował i teraz wszyscy będziemy ich szukać, bo ten Ancymon nigdy nie powie, gdzie tych kluczy schował.
0: My robimy na antenie taki dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie są klucze. Dzisiejsza edycja to...
4: To stacja benzynowa, no bo gdzie bywacie rano? Na przykład na stacji benzynowej. Także wasze abstrakcyjne odpowiedzi, które zawsze są dobre, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie.
3: Nie ma.
4: Także
3: absolutnie.
4: Czekamy na waszą fantazję. Zróbcie innym dzień, wymyślcie coś śmiesznego, a jak nie, no to po prostu słuchamy i dobrze się bawimy.
3: Klucze ci spadły.
4: Wiem, ale to nawet nie są. One się same chowają, bo tak powiedzieliście, że ja chowam. One same.
3: Nagraj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Odezwij się do nas, a szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś. Wymyśl, gdzie mogą być klucze przy takim dźwięku.
4: Ale to stacja benzynowa.
1: O poranku słuchasz RMF Max.

0: Tame Impala, 6:36 i czas na wielkie rozwiązanie tego, na co wszyscy czekają, czyli naszej zabawy. Gdzie są te klucze? Mateuko, gdzieś ty te klucze schował, chłopie.
1: Dzisiejsza edycja to stacja benzynowa.
2: Co rozwali nasi słuchacze?
3: Klucze znajdują się w pojemniku na wodę do mycia szyb.
0: O! No, ale szyby są trochę porysowane już teraz.
2: Tak, od razu można zdrapać, no.
4: Klucze są w paczce po chusteczkach, po których wycierałam łzy, tankując auto do pęku.
0: Mamy nadzieję, że chociaż trzywarstwowe.
1: Ale lecimy dalej.
5: Klucze właśnie wpadły do bańki piątki, do której miałeś nalać paliwo.
2: Jesteście naprawdę wybitni, bo znalezienie tylu aluzji, koneksji, to jest, no to o tej porze to naprawdę szacun.
1: Jest jeszcze jeden mój ulubiony.
6: No jak to, gdzie klucze schowane są za tarczą rządową, dzięki której mamy tak niskie ceny paliw.
1: No tak, oczywiście. No,
2: robią co mogą, no.
0: Dziękujemy ci, rycerzu, na koń!
1: No a gdybyście chcieli zobaczyć, gdzie naprawdę były klucze, to zapraszamy was teraz na poranek RMF Max. Jesteśmy na Instagramie i tam już lata wideo, w którym wszystko jest jasne.
0: Rozpadło teraz. Znowu ci te spadły, daj spokój z tymi kluczami.
1: Poranek RMF Max na Instagramie, wpadaj.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
13: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno.

0: Nie chcę. 6:47, Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Skoro mamy już październik, to chyba można śmiało mówić o tym, co będziemy robić w Boże Narodzenie, prawda?
0: No jasne. Ostatnio widziałem już tak samo w markecie, że już są normalnie świąteczne rzeczy, które można kupić.
2: No nie? Więc nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
3: największy w Polsce
2: nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg, tak. Jak się chce przyjść tylko na wigilię, to jeszcze więcej, ale...
3: No, ale to słuchajcie, no wiadomo, ktoś może chce odpocząć, wyjechać, no, ale jak tam ma być 3000, znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych, to przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek. No.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No ale nie ma awantury w domu, nie?
2: No to prawda. I można jeść rzeczy na święta.

0: zagraliśmy dla was, żeby to był naprawdę dobry dzień. Wiemy, że lubicie Britney Spears i Toxic w RMF Max na dosłownie 5 minutek przed godziną 7.
1: To czy najwyższa pora na to, żebyśmy mogli zaprosić was na flash, sport i pogodę. Rany się z emocji, aż nawet w ogóle zaplątałem.
0: Zapraszamy.
2: Ja to już za moment. Czoło.
1: Matko.
3: Reklama. Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
9: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Gosz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
0: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Krosno 97 i 6 FM.
4: Minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, czwartek i pełny pakiet informacji. Dziś startuje szczyt Unii Europejskiej. Polska do Brukseli jedzie z konkretnymi postulatami. Chce między innymi większej swobody w ochronie granic.
6: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę.
5: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginion. Policja nie bagatelizuje gruźb kierowanych do szkół. Do sądów rodzinnych trafiło już 66 spraw. Można je podzielić na trzy kategorie.
7: Ta największa to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci. To jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami cię nakręcają. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
5: Wyjaśniał komendant główny policji generał Marek Boroń. Paliwa znowu powyżej 7 i 8 zł za litr. Drożej jest nie tylko przy dystrybutorach, ale też na przykład w restauracjach czy kawiarniach.
8: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8 do 10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania.
5: Więcej pieniędzy zostawiamy również odwiedzając fryzjera czy kosmetyczkę, dodaje Krzysztof Berenda. Magia wraca na wielki ekran. Jest pierwszy zwiastun nowej opowieści z Narni w reżyserii Grety Gerwig. Jak wygląda powrót do świata lwa, czarownicy i niezwykłych przygód?
9: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
5: Magia. A nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego, dodaje Kasia Sobiechowska-Szuchta.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: A sport zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów, no i całkiem imponującego bilansu bramek we wszystkich meczach. Padło ich aż 46. W którym meczu najwięcej?
10: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu.
5: Zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem meczu Rudiger, dodaje Wojciech Marczyk. W drugim z hitowych starć PSG pokonała na wyjeździe 4-2 Manchester City. Dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy powalczą polskie zespoły, o tym więcej za godzinę. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali w Lidze Mistrzów z niemieckim Magdeburgiem 27-30. No i to druga porażka Kielczan w obecnym sezonie.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Pogoda może jeszcze nie wszędzie rozpieszcza, no ale przynajmniej nie funduje dziś porannej przygody ze skrobaczką. Bez przymrozków dziś, najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze, niecałe 2 stopnie, najcieplej w Ustce prawie 13. Pogodowe zawody dzisiaj wygrywa zachód Polski, tu najcieplej całkiem sporo przejaśnień, na wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Najcieplej 15 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze, najmniej w Zakopanem, tu dzisiaj maksymalnie 9 stopni.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
11: No to po takiej pogodzie, Kinga, dziękujemy. To możemy zaczynać naprawdę optymistycznie ten dzień.
12: Dziękujemy bardzo, będzie na pewno dużo cieplej, bo mamy gorące hity na maksa. Somber już czeka, Laru, będzie Oskar Sims. Ludzie, kogo tutaj będzie po godzinie 7? Dobrze, że jesteście z RMF Max.
11: No i oczywiście stała ekipa O Poranku z wami, Mateusz Marek,
13: Karolina Kowalska,
11: Filip Kliwer.
13: Za ciebie
11: dzień
13: się przedstawiliśmy.
11: Dzień dobry.
13: Dzięki wam. Nie wiedziałem, co powiedzieć. 4 po 7, o!

0: Do francuskich tostów w RMF Max jeszcze dorzucamy francuskie numery. La Rue! Bulletproof 11 po 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I już za momencik wszyscy będziemy się świetnie bawić, słuchając, jak my nie pamiętamy nic z podstawówki.
0: Absolutnie.
4: Ta zabawa nazywa się Do Tablicy. Proszę, wy możecie wygrać stówkę kieszonkowego.
2: Dzisiejsza kategoria.
0: To język polski, moi kochani.
3: Szukamy drużyny, która ma obowiązkowo na pokładzie ucznia albo uczennicę, bo właśnie to oni nas będą grillować i zadawać nam pytania.
4: I pokazywać, jak bardzo nic nie pamiętamy. Tak. Więc co robimy? Zgłaszasz się zabawną nazwą swojej drużyny, która jest najbardziej polska, jak to jest możliwe, czyli, nie wiem, Grzeg Żółki.
0: Albo Mickiewiczowie. No albo... wymyślcie po prostu coś fajnego i podeślijcie do radia nam, no.
3: Jak to zrobić? Prosta sprawa. Zwykły SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów, pod numer 3001. Tam śledźcie nazwę drużyny, a do zgarnięcia jest stówka i masa świetnej zabawy.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: 3001, polska nazwa drużyny.
3: No i namówił.

0: No to jest kolejna dobra informacja o poranku w RMF Max. Mamy dla was nową Taylor Swift.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A druga dobra informacja jest taka, że jak codziennie bawimy się z wami w zabawie do tablicy. Proszę, dzisiaj z języka polskiego będzie przepytywać Karolinę drużyna mistrzów ortografii. Joanna, Zuzia i Christian. Siemano wszystkim.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Super. Super, że jesteście. Wszyscy teraz sprawdzają wiedzę z podstawówki, a my cierpimy, bo to my dostajemy te pytania. Bardzo proszę, Filip, wystartuj
0: naszą zabawę.
2: Naszą zabawę. Zuzia, uwaga, będziesz się przygotowała i pytała Karolinę.
1: Do tablicy, proszę.
0: Już jestem przy tablicy, proszę
3: mamy
0: mnie pytać.
3: Mamy Zuzę, mamy pierwsze pytanko, głośno, wyraźnie.
2: Dawaj, Zuzia.
4: W zdaniu występuje orzeczenie imienne. Ola czekała na autobus, Ola cierpliwie czekała, Ola kupiła bilet, Ola jest cierpliwa.
3: Karola, bardzo dobre pytanie, Karola. Gdzie jest to orzeczenie imienne?
2: No? Pamiętaj, no bo to się różni od orzeczeń.
0: Ostatnim.
4: Dobrze.
3: Yeah! Ale strzelała. To jest dowód na to, że jak coś nie wiesz, to też możesz trafić. Bardzo dziękujemy, Zuziu. Drugie pytanko od ciebie.
2: Dobra, Zuzia.
4: W zdaniu wczoraj bardzo szybko pobiegliśmy do szkoły. Wyraz bardzo jest przymiotnikiem, zaimkiem, przysłówkiem, czasownikiem.
3: Wyraz bardzo, Karolina.
0: Jezus, jesteś bardzo łaskawa chyba, bo dajesz mi po prostu możliwość wyboru A, B, C, D.
3: Tak.
0: Więc to już jest podpowiedź. Myślę, że przymiotnikiem.
4: Źle.
3: A skoro... Przysłówek jak bardzo?
2: A skoro Karola odpowiedziała źle,
0: to... Myślałam, że wie.
2: Co to znaczy? To znaczy, Zuzia, że wygrywasz od nas stówkę kieszonkowego w zabawie do tablicy, proszę. A my będziemy się śmiali z Karoliny do końca dnia na pewno.
0: No.
3: Jesteście fantastyczni, bardzo wam dziękujemy. Zrobiliście wszystkim dzień.
2: Rzeczywiście mistrzowie ortografii, no jak nic, no. Przysłówek, przymiotnik, orzeczenie.
3: Tak, to jest ortografia.
0: Imienne.
3: No.
1: Poranka RMF Max.
2: Tak, to jest z ortografii.
0: Przecież... Jak to było, co bardzo szybko?
2: Bardzo szybko, teraz wyłącz mikrofon.
1: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
9: masz! Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: 28 lat mnie...
9: Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: 28 lat

0: Kasa mniej niż przypuszczasz.
1: To nie moje, to też nie moje i to też...
2: Ej, może byś w końcu coś przymierzyła?
1: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
2: Więcej?
1: Nawet do 5,5%.
3: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
1: I miej bank do życia po swojemu.
3: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
4: I po reklamie.

0: ale bęgery wlatują do RMF Max z samego rana. Jamal i Polisman to właśnie ten kawałek robi wam dzień.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Fajna robota do wzięcia za 10 koła miesięcznie. O! Prosta, słuchajcie, trzeba liczyć pingwiny na Grenlandii. Są pewne utrudności, nie ma za bardzo bieżącej wody, raz w tygodniu bierzesz prysznic i trzeba nosić ze sobą cały czas taką przenośną toaletę.
4: Oj, oj.
3: Ale to jakby, może to nie jest taki duży problem. No.
0: Dycha na miesiąc, nie? No bez jaj.
4: No naprawdę, tak. Nie ma luksusów, ale jak nie ma luksusów, no to przynajmniej nie trzeba będzie szyb skrobać, bo nie masz też samochodu.
0: No i można liczyć, że raz na jakiś czas też Trump wpadnie.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ale jako pingwin wpadnie, czy jako...
0: Tak, pomarańczowy.
3: Pogadać z pingwinami.
0: Fast Boy Music Sounds.
3: Jak robi pingwiny?

0: do śniadania, do pracy, o poranku Neptun i Kajłoty w RMF Max. 23 minuty są do godziny 8.
1: I najważniejsze informacje z Chin, ponieważ właśnie tam w jednej z prowincji znaleziono najstarszego grzyba na świecie. Jego rodzina została założona krótko po tym, jak zaczęły wymierać dinozaury.
0: Jego rodzina?
1: Tak, grzyb, tego grzyba. 65 milionów lat temu. No tyle ma po prostu ten grzyb. No.
2: Wspaniale, to ten grzyb chyba z całą rodziną to się musiał bawić na pierwszym Sylwestrze z panią Barylą i pierwszą inkarnacją Edyty. Górniak. Max. RMF
3: Max. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: I po reklamie.

0: Ile ja bym dał, żeby móc śpiewać tak, jak śpiewa Mrozu i Kacperczyki właśnie w tym numerze. Wszystko, czego chciałem o godzinie 7.48 w RMF Max.
1: Ty, a ja widzę, że mamy dzisiaj 40 tysięcy minimum w sejfach w złotej kumulacji.
2: Ale nie, bo ty źle widzisz. Ja widzę, że zobacz, no weszło nam podbicie, teraz jest minimum 45 tysięcy.
0: A skoro tak,
2: w złocie albo w gotówce.
0: Dorzućmy jeszcze taki bonusik, skoro tak. I mnożymy właśnie teraz każde zgłoszenie razy 445, ale tylko przez 5 minut. Minut, moi drodzy.
1: No, słuchajcie nas, chcemy, żeby ktoś wygrał i żeby to było dzięki temu, że jesteście z nami rano w RMF Max, no proste.
2: No to wyślij SMS i wejdź do losowania teraz, bo 5 minut naprawdę minie bardzo szybko, zanim się zorientujesz. Prześlij hasło Max SMS-em na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo wejdź przez rmfmax.pl do zabawy.
1: W sejfach jest milion, minimum w sejfach 45 tysięcy, a wasze szanse pomnożymy teraz razy 445.
2: Siedem, cztery, sześć, siedem. Śli, hasło Max. Teraz 5 minut trwa runda bonusowa.

0: 7.56 na zegarach. Czas na Flash Sport i prognozę pogody punktualnie o godzinie 8, także zostańcie ze Wstawaj, nie udawaj, bo już za chwilę mamy dla was komplecik informacji. RMF Max.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: zakupi przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: I po reklamie.

0: na imię Janek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trip.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Tu RMF Max, macie u nas wszystko. Flash, sport, prognozy, pogody. To o 8:00 Kinga Nyga znowu z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, w pełnej gotowości. 100 konkretów miało zmienić Polskę w 100 dni. Dziś mija trzecia rocznica wyborów. Ile obietnic udało się zrealizować?
7: Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny. Jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikiurzystek z 23 do 8%.
2: Podsumował Krzysztof Berenda. Zdaniem premiera przeszkodą były wojna, bałagan po poprzednikach i prezydenckie weta. Teoria to za mało, potrzebne są ćwiczenia i konkretne działania. Tak po ostatnich incydentach w polskich szkołach mówią nauczyciele. Na co jeszcze zwracają uwagę?
8: Na brak jasnych wytycznych w sytuacji zagrożenia.
9: Dla mnie szkolenie, żeby było dobre, musi być praktyczne. A jeśli ja coś zrobię przez internet, jakieś szkolenie, to nie jest to samo.
8: Mówi Joanna Polcyn-Ostrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze śródmiejskiej podstawówki w Warszawie. To się jednak może zmienić, bo dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia BHP. On umożliwi nauczycielom zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowej.
2: Tyle Michał Radkowski. Od rakiet po satelity polskie firmy z sektora kosmicznego mogą powalczyć o prawie 2 miliardy złotych nowego wsparcia.
10: Największe szanse na dodatkowe pieniądze mają technologie, które wzmacniają bezpieczeństwo. Przykład to nowoczesne oprogramowanie do przetwarzania danych na satelitach, żeby wzmocnić ochronę informacji. O pieniądze na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
2: Mówił Michał Dobrołowicz. Przed nami chłodniejszy i miejscami deszczowy weekend, dlatego już teraz sprawdzamy, jakie macie patenty na rozgrzanie.
11: Może jakaś ciepła zupa?
12: Krem z dyni.
13: Krem z dyni.
14: Pani zdradzi, czy ten krem z dyni to na słodko, czy wytrawnie?
11: No tak, raczej na słodko, bo w sumie na mleczku kokosowym.
15: Ja to rosołek zawsze. Ten krem z dyni może być, ale tak raz na całą jesień, nie za często.
2: No a jak żona częściej ugotuje taką zupkę?
15: Wiem, no jak ugotuje, to będę ja, też się skończy ta zupka.
2: No wiadomo, komu nie odmawiać, a z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Magdalena Greinert.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Za nami wieczór pełen piłkarskich emocji. PSG ograło Manchester City 4-2, no ale prawdziwy thriller rozegrał się w Rzymie. Real Madryt przegrywał już 1-3, by w końcówce odwrócić losy meczu i wygrać 4-3. Zwycięska bramka padła w 90 minucie.
16: Arda Güler, wrzutka, gol! Bramka Antonio Rudiger!
2: No a dzisiaj ważny wieczór w Lidze Europy przed polskimi klubami. Lecha czeka wymagający mecz z Bayerem Leverkusen, a Jagiellonia powalczy o pierwsze zwycięstwo po serii ligowych niepowodzeń. Jutro startuje nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Tytułu będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie, który jutro zmierzy się z GKS-em. Mistrzowie Polski w mocnym składzie. Dołączyli do niego między innymi Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Pogoda dzisiaj, no może bez fajerwerków, ale też bez jakichś większych przykrych niespodzianek. Najwięcej chmur na wschodzie, tu też może przydać się parasol. Z kolei na zachodzie więcej przejaśnień i słonecznych akcentów. 11 w Białymstoku, 13 stopni w Krakowie, a z przyjemnej 15 będą się dzisiaj cieszyć mieszkańcy Szczecina czy Zielonej Góry. Ale chyba i tak nikt nie cieszył się tak jak Karolina, którą dzisiaj zachwycił poranek na rynku głównym w Krakowie, no bo tam dzisiaj dużo pastelowego różu.
6: No także jak nie wiecie, w co się ubrać, to bardzo proszę, pastelowy róż wygląda przepięknie, potwierdzam.
2: Rządzi.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Prawie 5 minut po godzinie 8, no i jak z nami zostaniecie po 8, to będziecie mieli szansę zgarnąć bilety na koncert weekendowy Gipsa.
17: No tak, także warto zostać, warto nas słuchać, już za chwilę odpalamy konkurs. Kinga widzę, że ma taką chrapkę na te bilety, ale Kinga
2: ale
17: nie.
2: Ale tak jakoś tak między nami, nie.
6: To, nie, to nas słuchacze, także dla was bądźcie, grajcie, będzie
17: ja
6: fajnie.
17: Zostaję.
6: Ty ja też zostaję, nie dostajesz.
17: Zostaję, mówię.
6: Ale nie dostaniesz.
17: Nie, rozdam.
6: Dobrze.
17: Obiecuję, rozdam.
6: Wstawaj, nie udawaj, 5 po 8, dzień dobry.

0: Tę energię dało wam oczywiście Imagine Dragons, Believer w RMF Max.
1: Nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No tak jak tutaj, to się nigdzie nie uśmiejecie. Zapraszamy. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. A w Stanach trwają prace nad stworzeniem takiej czapki, która będzie odczytywała myśli osoby, która będzie ją miała na głowie. Ma to działać tak, że zamiast po prostu, nie wiem, komputera, aplikacji, będziemy używali czapki, do której polecenia dla AI będą przekazywane bezpośrednio z naszego mózgu.
4: W końcu by można było odczytać to, jakie piosenki mam w głowie. Tylko jedno w głowie mam.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Najgorzej jak założysz i tak nic.
4: Nic nie widać.
0: Gryffindor!

0: To jest RMF Max, to tutaj tak dobrze gramy All of My Love, to jest Wstawaj, nie udawaj. Co więcej, nie tylko dobrze gramy, ale też wysyłamy was w naprawdę fajne miejsca.
1: Słuchajcie, poranka, jesteśmy razem w jednej ekipie, robimy sobie razem dzień, no i mamy dla was bilety na koncert Gipsa.
2: Tylko
1: Gipsa,
2: który będzie już w najbliższą sobotę grać na Torwarze w Warszawie. No i jeżeli chcecie wziąć udział w tej naszej super zabawie, to teraz musisz wejść na Facebooka albo Instagrama RMF Max i nagrać nam głosówkę z odpowiedzią.
0: Jaki miałbyś pseudonim? Miałabyś pseudonim jako raper albo raperka, no i dlaczego? No bo nie wytrzymamy bez... Nie, my chcemy wiedzieć, jacy raperzy nas słuchają.
1: Karo, jaką byś była raperką?
0: Ja bym była Young Karo, po prostu.
1: Oczywiście, to od razu to się rozumie sam przez się.
2: Ja byłbym Kalibur.
0: Okej.
2: Okay. Po prostu Kalibur, super, fajna ksywa po tacie, nie?
1: A nie, to 44. A ja byłbym ten, Lil M4T3 USZ, wykrzyknik, hashtag. Wiadomo, bo mam skomplikowaną osobowość. Bilety dla ciebie i twojej ekipy, tak?
0: Na koncert Gipsa soboty, tak jest, na warszawskim Torwarze. Nagraj nam głosówkę, jaki miałbyś pseudonim jako raper albo raperka i dlaczego?
1: Ile tych biletów jest? Cztery?
2: Cztery.
1: Cztery bilety, tak?
2: Tak, cztery, no.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
14: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland. I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Tobi Romeo i jego Fly High, 8:29, a wy macie najlepszy możliwy czwartek dzięki takim hitom.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchacie poranka w RMF Max i macie z tego profity, przywileje, korzyści, bonusy, a przede wszystkim świetną zabawę. Już wjechałem w raperski klimat, bo można było u nas właśnie teraz wygrać bilety na Gipsa.
4: Dla całej waszej paczki Gips gra w sobotę na warszawskim Torwarze, no i pytali

0: Pytaliśmy was, jak nazywaliście, jak byście się nazwali, jaką mielibyście ksywę jako raperzy albo raperki. No było mnóstwo propozycji, ale ta absolutnie skradła nasze serce. Uwaga.
1: Yo. Gdybym była raperką, nazywałabym się Wściekła Żmija, bo mój mąż tak na mnie mówi. Bo wiesz, czasami tak do niego nawijam, że totalnie mnie nie rozumie.
2: Totalnie, nie kuma twojego przekazu, wiadomo.
3: Ale spokojnie, w Ameryce byś się nazywała Lil za skroniec. Super.
0: Ale Ola, dzięki temu prześlizgniesz się na koncert Gipsa z całą swoją ekipą, więc bawcie się dobrze.
3: Brawo dla wszystkich.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: No i byśmy zagrali Gipsa specjalnie dla...
0: Abyśmy zagrali.
3: Wściekłej Żmii.
5: Angry.
3: Piękny świat.
6: Spadło mi auto na rondzie, gdy miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
7: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: Take Me Back, Kygo 8:39. Matko, jak ja to wykrzyczałem, ale no taka jest energia w RMF Max. Nie trzeba pić trzeciej albo ósmej kawy.
1: Totalnie. Firma ta, która ma trzy paski na ubraniach zawsze, słuchajcie, pozywa inną firmę z Australii, która sprzedaje dresy z czterema paskami.
2: Marka z tytanów, nie?
1: Zdaniem tej firmy, która ma trzy paski, to cztery paski wprowadzają klientów w błąd. Rozumiem. Że noszą trzy paski, a noszą cztery paski.
2: No ale wiadomo, są tacy, którzy dresy Abibas, Abidodis, Adidadadas, o zawsze nosili z dumą, jakoś nie czuli się wprowadzeni w błąd, prawda? Zwłaszcza jak trzeba było to wszystko przymierzyć na kartonie. Jeszcze od spodu wiało pod podłogach.
1: I ktoś jeszcze ci zaglądał.
2: Tak.
1: A pani mówiła, że nie ma większego rozmiaru.
0: Nie, ładnie się prezentuje kawaler w tych spodniach.
3: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Dzień dobry.
15: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
14: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
15: Interesujące, ale co to?
14: Lokata banku pocztowego.
15: Biorę.
14: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
16: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.

0: Lost Frequencies i Paraiso 8.49.
1: Słuchajcie, dzisiaj trzymamy za was kciuki, bo kurczę, codziennie są emocje i codziennie ktoś zgarnia fajną kasę w złotej kumulacji. No codziennie czekamy i szukamy, kto dzisiaj będzie mógł odebrać ten telefon.
2: A dzisiaj to jest minimum 45 tysięcy złotych w sejfach, także jak tylko odbierzesz telefon, to masz to na start, ale wiadomo, że też kusi, żeby zawalczyć o ten prawdziwy, okrągły milion.
1: Czy my za coś płacimy teraz? Czy to jest chodzi, że każdy będzie mógł sobie zapłacić za wszystko?
0: Każdy może zapłacić za absolutnie wszystko, bo jak wygrywasz bańkę złotych, no to proszę cię, czego sobie nie kupisz, no.
2: Dawaj, to jest naprawdę proste. Poczuj emocje, zgłoś się SMS-em z hasłem max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em, albo przez stronę rmfmax.pl. Po co? Po to, żeby na przykład móc tak telefonem w prawo, w lewo machać i płacić za wszystko, na co masz ochotę.
1: Minimum 45 tysięcy w sejfach, w złocie albo w gotówce, milion do zgarnięcia. Hasło max na 7467. Myślij teraz.
2: Ale ja lubię ten dźwięk. Zwłaszcza jak mam dużo pieniędzy, które mogę wydać. Wasted w RMF Max i 9 minut do godziny 9.

0: do godziny 9. A co? Cóż, za chwilę będzie flash i prognoza pogody.
1: Wycieczka, co myśmy się
2: teraz, na co myśmy się umówili?
1: Czy... Na to, że zapowiemy flash, prognozę pogody i sport w RMF Max, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci.
2: A nie, żebyśmy my byli dziećmi. Kliber, ty jesteś naprawdę, wiesz co...
0: Myślałem, że jednak tak mam powiedzieć.
3: Ludzie, z kim my tu musimy pracować, naprawdę?
0: No zostaniecie?
2: To całe szczęście.
1: Czyli wszystkie najważniejsze rzeczy będą za chwilę w radiu. Dobra.
2: Zaraz będziecie w rękach...
1: Wyłączamy mikrofony i on się tym zajmie.
2: Profesjonalistów, proszę bardzo, Filip, normalnie na flesza, sport i pogodę zaproś.
0: Flesz, sport i pogoda, zaraz w RMF Max.
4: RMF Max.
0: Po 9:00.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Czyta lektor AI.

0: MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Krosno 97 i 6 FM.
5: Na zegarach 9, więc w RMF Max Krosno czas na szybki flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam o poranku. Brakuje pieniędzy na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie i Łęczycy.
6: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
5: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie było potrzeby zabiegania o nowe środki.
4: To jest RMF Max Krosno.
5: W sołeckim szpitalu kolejny dzień bez porozumienia. Po wczorajszych wielogodzinnych rozmowach przedstawicieli powiatu, dyrekcji i związków zawodowych strony nadal pozostają przy swoich stanowiskach. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala i nie chcą rozmawiać o kompromisie pod jej kierownictwem.
7: Tymczasem placówka zmaga się z zadłużeniem przekraczającym 200 milionów złotych. Prowadzi restrukturyzację, zwalnia pracowników i wypłaca obniżone wynagrodzenia. Według władz powiatu działania te pozwoliły znacząco ograniczyć bieżące straty, jednak protest głodowy trwa nadal. Bierze w nim udział już około 50 osób, a sytuacja w szpitalu pozostaje patowa.
5: A tym tematem zajął się nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Dziś nad ranem na drodze powiatowej w Bliznem dachował samochód osobowy. Zakleszczony w pojeździe kierowca sam zdołał powiadomić służby ratunkowe. Strażacy uwolnili mężczyznę z rozbitego auta i przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego, który przetransportował go do szpitala. W miejscu wypadku nie ma już utrudnień w ruchu. Z kolei wczoraj w centrum Leska pojawił się niedźwiedź, który przyszedł od strony Huzel i przemieszczał się w kierunku placu Konstytucji 3 Maja. Zwierzę namierzono w rejonie szpitala przy ulicy Słowackiego, skąd samo oddaliło się do lasu jeszcze przed przybyciem grupy odstraszającej. Policjanci patrolowali okolice przez całą noc. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Tymczasem społeczność Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oficjalnie rozpoczęła rok akademicki. Uroczysta inauguracja zgromadziła władze uczelni, wykładowców, zaproszonych gości oraz przede wszystkim studentów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi krośnieńskiej uczelni.
8: To już 28 rok akademicki w naszej uczelni. Rok, który jestem przekonany będzie dobrym rokiem, bardzo dobra rekrutacja, duże zainteresowanie studentów, zwłaszcza kierunkami medycznymi. Po raz pierwszy uruchamiamy w tym roku kierunek fizjoterapia, który cieszy się bardzo dużą popularnością. Limit miejsc został wypełniony w ciągu 36 godzin.
5: Mówił rektor PANS w Krośnie Zbigniew Barabasz. A na koniec tego szybkiego flesza jeszcze przypominamy wszystkim kierowcom, rowerzystom i pieszym o zachowaniu szczególnej ostrożności ze względu na trudne warunki na drogach. Policja apeluje o dostosowanie prędkości, zachowanie bezpiecznego odstępu oraz obowiązkowe noszenie odblasków po zmroku, poza obszarami zabudowanymi. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flesz w pigułce, a teraz pogoda.
4: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Środę na Podkarpaciu zaczynamy z wysokim ciśnieniem i dobrą jakością powietrza. W ciągu dnia czeka nas duże zachmurzenie, chwilami całkowite, z przelotnymi opadami deszczu, a na szczytach Biszczadów także deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębicy. Wiatr słaby, północno-zachodni. Noc przyniesie duże zachmurzenie i zanikające opady, a nad ranem lokalnie także mgły do 300 metrów. Jutro i w piątek pogoda bez większych zmian.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: Właśnie pokazaliśmy Karolinie stronę z sucharami i nie może się uspokoić, ale to są suchary z 2007 roku, a Mateusz ma świeży, nie?
11: Spłakała ją dzisiejszy, bo dzisiaj jest dzień mycia rąk. Dlaczego ręce nie mogą być wisieć w górze? No. Bo ręce opadają. Dobra. No wiadomo, no tam ręka w górę komu się podobało.
10: A my rękę w górę podnosimy i wam machamy. Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
1: Karolina Kowalska.
11: Mateusz Parek. Ona się spłakała. Co tam było z tym kotletem, czy co?
1: Jak się nazywa? Kot, który lata. Kotlecik.
11: No właśnie. To ona do dzisiaj przeczytała pierwszy raz.
10: No. Jutro jej pokażemy te motywatory, także bądźcie z RMF Max.

Happiness is so sad, to Swedish House Mafia i Licky Leaf, RMF Max, a nam ta tytułowa radość już coraz mocniej się na buziach pojawia, no bo to już czwartek, czwarteczek, czwartunio, weekend, może nie na wyciągnięcie ręki, ale blisko. A jak odhaczymy to przed południe, to będzie jeszcze bliżej, a odhaczymy błyskawicznie, bo to jest byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, za chwilkę Oskar Cyms i Daj mi znać, a ja daję znać, że dzisiaj będzie można się u nas solidnie wzbogacić, niedługo szczegóły.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: udawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
9: To nie moje, to też nie moje i to też.
10: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
9: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
10: Więcej?
9: Nawet do 5,5%.
11: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
9: I miej bank do życia po swojemu.
11: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
12: I po reklamie.

Pośpiewaliśmy sobie Ring My Bell, to teraz można się wziąć za obowiązki. No ale po pracy to można zorganizować sobie czas tak, żeby nasze szare komórki też poczuły się tak jak na wygodnej kanapie. To podpowiem, że do piątku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbywa się inny młodzieżowy festiwal teatralny. Na scenie występują młodzieżowe ekipy z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla. Możecie zobaczyć spektakle konkursowe, w których młodzi aktorzy dają z siebie wszystko. Kto zgarnie teatralnego Oscara? Kto zapomni tekst, a kto wywoła salwy śmiechu? Jedno jest pewne, nudy nie zaznacie. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Inny młodzieżowy festiwal teatralny. To propozycja na dzisiejsze popołudnie. Będę miał też dla was premiery kinowe na weekend, to trochę później, a teraz w RMF Max Krosno coś, co sprawi, że na pierwszej zmianie już się prawie weekendowo zrobi. To Sombr.

0: Z nami i Prima Donna, świetnie się rozkręca ten numer, ale jak my się rozkręcamy w zabawie Złota Kumulacja, to jest, słuchajcie, nie do ogarnięcia. Jeszcze wczoraj minimalna kwota, którą można było zgarnąć w finale, to były niecałe 20 tysięcy złotych, a dziś już dostaliśmy informację, że w naszych sejfach w dzisiejszym finale nie będzie mniej niż 45 tysięcy złotych. Może być tylko więcej, czyli jeżeli oddzwonimy do ciebie w finale, to na pewno już masz 45 tysięcy złotych, którego sejfu byś nie wybrał czy nie wybrała. I to już jest świetnie, a możesz przecież zgarnąć nawet 1 000 000 złotych. Taka kwota też się w sejfach czai. No to w tej sytuacji pozostaje już tylko jedna rozsądna decyzja: dołączyć do zabawy, póki jest taka okazja. rmfmax.pl, tam zapraszam, tam czekają na was fajne bonusy za dołączenie, albo jeżeli chcecie prościej, no to po prostu ślijcie hasło MAX pod numer 7467 za 492 i jesteście w grze i możecie dzisiaj zgarnąć minimum 45 tysięcy, a maksymalnie 1 000 000 złotych. Wyobraź sobie te pieniądze na twoim koncie i wchodź do gry. rmfmax.pl albo 7467 hasło MAX.
1: Max! Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
11: I po reklamie.
12: Monika?
13: I jeszcze ja!

0: 97 i 6 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Środę na Podkarpaciu zaczynamy z wysokim ciśnieniem i dobrą jakością powietrza. W ciągu dnia czeka nas duże zachmurzenie, chwilami całkowite, z przelotnymi opadami deszczu, a na szczytach Bieszczadów także deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą 10 stopni w Ostrzykach Dolnych i Lesku, 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębicy. Wiatr słaby, północno-zachodni. Noc przyniesie duże zachmurzenie i zanikające opady, a nad ranem lokalnie także mgły do 300 metrów. Jutro i w piątek pogoda bez większych zmian.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: RMF Max.
0: RMF Max Krosno.

0: Dabdox daje nam energię na czwartek. Obiecywałem, że będę miał dla was premiery kinowe na jutro, to mam tu pierwszy tytuł. W weekend w Krośnie będziecie mogli zobaczyć nowy polski film. Czas, który nie nadszedł.
1: Chcecie wiedzieć, ile mam lat?
2: U nas się o takich rzeczach nie rozmawia.
0: Na ekranie Agata Kulesza. Poważne kino o czasie, który upływa i nic na to nie poradzimy, chociaż niektórzy próbują, a inni po prostu starają się ten czas wykorzystać jak najlepiej. To tak w skrócie, żeby wam za dużo nie opowiadać, mogę za to powiedzieć, czego posłuchamy jeszcze przed 10:00. Teraz Karol G, ta najnowsza, a później mocna DJ-ska ekipa David Guetta z Alokiem będą w RMF.

0: kartki przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
2: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: Wojtek.
2: My name is Alex Warren.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97 i 6 FM.
7: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash w pigułce i pogodę. Właśnie teraz powinien ruszać proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo. Fałszywe świadectwo ukończenia studiów miało umożliwić mu zasiadanie w radach nadzorczych Skarbu Państwa.
8: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
7: Mówił Jacek Sutryk. Wśród oskarżonych są też politycy PiS, Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
6: To jest RMF Max Krosno.
7: 73-letnia mieszkanka Przemyśla została pogryziona przez zakażoną wścieklizną kunę. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie podano jej szczepionki oraz immunoglobulinę. Nadzorem epidemiologicznym objęto dwie kolejne osoby, a obserwacją weterynaryjną także kota, który mógł mieć kontakt z dzikim zwierzęciem. Przypomnijmy, że wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa atakująca ośrodkowy układ nerwowy, jednak szybkie podanie preparatów poekspozycyjnych daje pacjentce bardzo duże szanse na całkowite uchronienie się przed rozwojem zakażenia. A propos ratowania życia. Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego ratownicy z Rzeszowa przygotowali dla uczniów praktyczne warsztaty z pierwszej pomocy i obsługi sprzętu. Dzieci ćwiczyły resuscytację oraz zwiedzały ambulans, chętnie angażując się w naukę reagowania w sytuacjach kryzysowych.
9: Ważne jest to, że ludzie, szczególnie młodzi, chcą udzielać pierwszej pomocy w zdarzeniach nagłych, nawet nie będąc medykami. Chcą brać udział czynnie w kursach pierwszej pomocy, chcą znać wiedzę, jak pomóc innej osobie w stanie zagrożenia życia. I najczęściej właśnie, jeżeli przyjeżdżamy z zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, to ci młodzi ludzie najczęściej udzielają prawidłowej pierwszej pomocy.
7: Mówił Przemysław Maj z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. A teraz dla odmiany wracamy do tematu tegorocznego sezonu letniego w Bieszczadach, który mocno rozczarował branżę turystyczną. Restauratorzy i hotelarze wskazują na mniejszą liczbę gości przez kapryśną pogodę i rosnące koszty wypoczynku.
10: Troszkę ten ruch był mniejszy, ale statystycznie chyba wszyscy twierdzą, że ruch był w tym roku słabszy. Powodów można szukać, ja tutaj nie będę analizował, żeby głupot nie mówić, ale problem jest, na którym trzeba się zastanowić, bo jeżeli ludzie w dużej części mają żyć tutaj z turystyki, to ta turystyka musi jednak oferować, przynajmniej utrzymać tylu ludzi, żeby tu się dało żyć, prawda? Bo to jest jednakże jakaś społeczność.
7: Mówił w rozmowie z naszym reporterem starosta bieszczadzki Marek Andruch. Przy okazji przypominamy, że już 3 listopada rusza nabór do trzeciej i zarazem ostatniej tury podkarpackiego czeku turystycznego, w ramach której można zyskać 300 zł dofinansowania na minimum dwunoclegowy pobyt w regionie. Warto się pospieszyć, bo w dwóch poprzednich turach pule darmowych czeków rozeszły się w okamgnieniu. Z programu mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Polski, w tym seniorzy oraz posiadacze kart dużej rodziny. I na tym kończymy to wydanie Flesza w RMF Max Krosno, a teraz pogoda.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: To teraz zajrzyjmy do prognoz dla naszego regionu. Co z nich wynika? Ano to, że środa upłynie pod znakiem dużego i okresami całkowitego zachmurzenia. Miejscami przelotnie popada też deszcz, a w wyższych partiach Bieszczadów także deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci zatrzymają się na 10 kresce w Ustrzykach Dolnych i Lesku, na 12 stopniach w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i na 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Dopiero od przyszłego wtorku zacznie robić się cieplej.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Hity na maksa. Hitów na maksa nie zabraknie w tej godzinie. Na pewno już teraz Armin nam 10 otwiera ze zmysłową Saszą na wokalu Everlasting. A w tej godzinie jeszcze m.in. Tame Impala i Robin Schulz. Dawid Miązek, a to jest Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zapraszam.

co, trzeba kombinować z tytułem? Nie trzeba wcale. Duet Fastboy nagrał fajne muzyczne brzmienia. No to nazwali piosenkę po prostu Music Sounds. Przed chwileczką w RMF Max. Przypominam dzisiaj pytanie dnia do pracy. Piszcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Nagrywajcie, jaki jest najbardziej niedoceniany przedmiot w pracy. Można zgarnąć nasze gadżety. I do tego niedługo sobie wrócimy. A teraz wracamy do grania z takim klasykiem, już można powiedzieć. Grupson nas zabiera na szczyt.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w supercenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
15: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
18: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
19: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychu.
22: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
23: Hi, this is Denzel.
24: Hey yo, this is Eminem.
22: Cześć.

0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.
0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.

Jest tu energia. Oskar Cymsy w RMF Max Krosno bez końca. Jutro po południu koniec tej roboczej części tygodnia, ale jeszcze dziś przed weekendem warto wskoczyć w swoje najlepsze ciuchy, bo o 18:00 w Brzozowskim Domu Kultury będziecie mogli zobaczyć spektakl Być Kobietą. Na scenie pojawi się 6 kobiet w dojrzałym wieku, które odwiedzą koleżankę, żeby uczcić jej 60. urodziny. Szykujcie się na lawinę śmiechu, bo jak wiadomo, jak 6 koleżanek spotka się na jednej imprezie, to nie ma zmiłuj, będzie wesoło. Obiecuję, że dzisiaj jeszcze będę miał dla was więcej weekendowych propozycji, no i więcej hitów na maksa do pracy. To kolejny z nich, Like Lee w RMF Max Krosno teraz.

0: No i jest magia w tych brzmieniach. Sexy Magic. Katrieli Paco Amoroso z Pink Panthers w RMF Max. A to nie żadna magia, tak działa rynek. Słuchajcie, złoto od wczoraj podrożało o prawie $60 za uncję. Dlaczego ja o tym mówię? No dlatego, że jakbyś wczoraj wygrał albo wygrała gotówkę w RMF Max i zażyczylibyście sobie wypłatę nie w gotówce, tylko właśnie w złocie, bo można, no to jeszcze bardziej bylibyście do przodu. Tak działa złota akumulacja, że możemy wam wypłacić kasę na konto, ale możemy wam wręczyć sztabki złota i będziecie nimi sobie cieszyć oko, będzie można piramidki sobie z nich układać jak z klocków. Będzie pięknie, ale najpierw trzeba sięgnąć po wygraną. Dzisiaj minimum ile można u nas wygrać, to jest 45 tysięcy złotych, a maksimum, sky is the limit, milion złotych czeka też w naszych sejfach skryte. Milion w gotówce, milion w złocie. Ty wybierasz. Tak samo jak tylko ty wybierasz, na co pójdzie ten milion, na spełnienie którego z twoich marzeń. Włącz się do gry już teraz na rmfmax.pl albo wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod numer 7467 za 4,92. Spróbuj, co ci szkodzi? Dosłownie parę złotych, a możesz za to odmienić swoje życie. Tak na grubo. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7467. Wysyłaj.
1: Reklama. Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: Tato, z czego były pierwsze książki?
21: Z glinianych tabliczek?
20: To jak wtedy zaginali rogi?
22: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca.
0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
15: I po reklamie.
24: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
25: Cześć, jestem Angelika.
26: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
27: Cześć kochani, z tej strony Klao.
28: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
29: Max. Krosno 97 i 6 FM.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
31: To teraz zajrzyjmy do prognoz dla naszego regionu. Co z nich wynika? Ano to, że środa upłynie pod znakiem dużego i okresami całkowitego zachmurzenia. Miejscami przelotnie popada też deszcz, a w wyższych partiach Bieszczadów także deszcz ze śniegiem. Słupki rtęci zatrzymają się na 10 kresce w Ustrzykach Dolnych i Lesku, na 12 stopniach w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i na 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Dopiero od przyszłego wtorku zacznie robić się cieplej.
30: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
32: RMF Max.
33: RMF Max Krosno.

Dawid Podsiadło w RMF Max. Krosno śpiewał, że zapraszamy na premierę. Nie wiem skąd wiedział, bo właśnie teraz chciałem was zaprosić na kolejną kinową premierę, która wskoczy na duży ekran w Krośnie jutro. Tym razem coś dla fanów bijatyki. To kolejna gra komputerowa przeniesiona na kinowy ekran. Street Fighter, uliczny wojownik. Oglądając fragment tego filmu, można odnieść wrażenie, że większość wyprodukowała sztuczna inteligencja, ale spokojnie, są też aktorzy, m.in. Andrew Koji, znany m.in. z serialu Wojownik. Street Fighter od jutra na dużym ekranie u nas, no a teraz duża postać ze świata DJ-skich produkcji, Robin Schulz z numerem Watermata w RMF Max. RMF.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash o 11. Dziś w Brukseli kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych. Zostały one zablokowane za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Jakie argumenty przedstawi dziś polska strona?
1: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem.
0: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: W szpitalu w Sanoku wciąż nie ma porozumienia. Kilkugodzinne rozmowy zarządu powiatu ze związkami zawodowymi zakończyły się fiaskiem. Związki rozważają zawiadomienie prokuratury oraz skierowanie do sądu spraw dotyczących m.in. niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i składek. Choć protestujący domagają się odwołania dyrektorki, starosta nie zgadza się na to i proponuje powołanie mediatora. W przyszłym tygodniu planowana jest pikieta przed placówką, a protest głodowy i trudna sytuacja personelu nadal trwają. Zmieniamy temat i wracamy do uroczystej inauguracji roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, która zgromadziła studentów oraz kadrę naukową. Uczelnia z roku na rok podnosi swoje kompetencje, oferując coraz lepsze warunki do nauki i rozwoju.
3: Mamy bardzo dobre opinie o procesie dydaktycznym, ale także ewaluacji naukowej, gdzie osiągnęliśmy kategorię B+, która upoważnia nas do prowadzenia przewodów doktorskich, ale także samodzielnie, bez zgody ministerstwa, otwierania kierunków studiów w naukach o zdrowiu.
0: Mówił rektor PANS w Krośnie Zbigniew Barabasz. Tymczasem około 70 wystawców bierze dziś udział w 5. edycji targów pracy Network Power na Politechnice Rzeszowskiej. Wydarzenie potrwa do godziny 15 w Centrum Dydaktyczno-Sportowym Uczelni. W programie m.in. prezentacja kół naukowych oraz bezpłatne konsultacje dokumentów aplikacyjnych. To teraz coś dla młodszych. Brzozowski Dom Kultury zaprasza na premierę spektaklu Niesamowite Przygody 10 Skarpetek w wykonaniu brzozowskiej sceny teatralnej, która odbędzie się 17 i 18 października. Pełna humoru i fantazji opowieści o zaginionych skarpetkach to doskonała propozycja dla najmłodszych widzów. Mnie ciekawi natomiast, dlaczego premiery będą aż dwie.
4: Gramy 17 i 18 października, w sobotę pierwsza premiera, w niedzielę druga. Dwie premiery ze względu na to, że mamy to, że ten spektakl jest dwuobsadowy. Każda z tej obsady będzie miała swoją premierę. Gramy również w poniedziałek i we wtorek dla szkół.
0: Wyjaśniała producentka spektaklu Mariola Fridek. Ja tymczasem zapraszam już na pogodę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Środa nie przyniesie nam wielu przejaśnień. Dominuje duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach nie zobaczymy więcej niż 10 kresek na plus w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Północno-zachodni wiatr jest słaby, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza dobra. Biometr mamy dziś umiarkowany. Prognozy sugerują, że nadchodząca noc również przyniesie deszcz, choć zacznie zanikać on powoli od północy regionu, a jutro spodziewamy się zmiennego zachmurzenia i temperatur do 13 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Jedenasta minęła i zobaczmy szybciutko, co tam w kalendarzu się ciekawego dzieje. Mamy na przykład dzisiaj dzień mediacji, bo to zawsze lepiej pogadać zamiast się pokłócić, albo po kłótni pogadać. Mamy dzień kobiet wiejskich. Pozdrawiamy dziewczyny, panie ze wsi, które nas słuchają, ale mamy też światowy dzień mycia rąk, także dzisiaj myjemy. Zalia z nami na start 11, tylko kochaj mnie. Dawid Mianzek, jestem z wami do południa. Zapraszam.

Dzięki Temper City czwartkowa zmiana robi się fajniejsza, ale tak naprawdę to jutro po południu pewnie poczujecie energię, kiedy zacznie się weekend. I w RMF Max Krosno za kilka minut podpowiem wam jeszcze, co będzie się u nas dziać w czasie weekendu. Mówiłem wam już o innym młodzieżowym festiwalu teatralnym, który trwa w Krośnie do jutra, ale będę miał jeszcze coś dla miłośników teatru na sobotę. A co mam na najbliższe minuty? Teraz piękny duet Shawn Mendes i Camila Cabello, a później bardzo energetyczne On Tonight, to będzie Silva Bamba.

0: A w RMF Max Krosno, jeżeli dziś w pracy macie takie tempo, to spokojnie się ze wszystkim wyrobicie przed weekendem. No to mam tu coś na weekend, na sobotę. Szykujcie się na niezły ubaw, bo w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza będziecie mogli zobaczyć spektakl komediowy Dobrze się kłamie. Będziecie mieli szansę przekonać się, jak bardzo można pogmatwać życie, udostępniając zawartość swojego telefonu. No i skoro o komedii mowa, to podpowiem od razu, że 28 października w klubie K15 pojawi się Michał Pałupski ze swoim stand-upem. To znaczy, że jak już siądziecie przed sceną, będzie bardzo wesoło. No a jeśli teraz siedzicie przy komputerze, to możecie szybko wejść na naszą stronę i zagrać w złotej kumulacji o milion. Takie pieniądze do wygrania w RMF Max. Wskakujcie na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
12: I po reklamie.
13: Karolina.
14: Marek.
13: Zuśka.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Hey, this is Kygo.
18: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

What If, czyli Neptunika w RMF Max. Mówiłem wcześniej, że dzisiaj jest dzień mediacji, to pomyślałem sobie, pójdę do szefa, zagadam trochę, ponegocjuję. Czy zagadałem o podwyżkę dla siebie? Nie. Czy o dodatkowy urlop, tak żeby mieć długi weekend? Nie. Słuchajcie, zagadałem o to, żebyście mieli większe szanse na zgarnięcie dzisiaj pieniędzy, dużych pieniędzy, nawet miliona złotych, i udało się, słuchajcie, odpalamy. O, w tym momencie klikam start i w tym momencie rusza runda bonusowa 550 razy. Teraz większe szanse na zgarnięcie miliona złotych, a minimum w sejfach? A minimum w sejfach też podkręcamy. A dlaczego nie? Było 45 tysięcy, to jeszcze dorzucamy piąteczkę. Dzisiaj w sejfach nie będzie mniej niż 50 tysięcy złotych. Wyślesz zgłoszenie, my oddzwonimy, to wtedy na pewno nie zgarniesz mniej niż 50 tysięcy, a to jest kwota minimum, przypominam. Przecież może być więcej. Będą sejfy, w których jest więcej, będą

takie, w których będzie milion złotych. No to co, skorzystaj z rundy bonusowej, wchodź do gry o duże pieniądze, bo tu już nie ma co tracić czasu. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo po prostu ślij hasło MAX pod numer 7467 za 4,92. Jednego SMS-a teraz wyślesz, a u nas w systemie będzie tych twoich SMS-ów 550. Tak to działa, a płacisz tylko za jednego. Śmiało, milion czeka. rmfmax.pl albo 7467.

0: W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
1: Kultowy Bonneville zwinny Tiger, nieziemski roket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na Ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona, nie daj się wyprzedzić. Triumph Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
2: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
4: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam. Jestem Agata.
14: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Krosno 97 i 6 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
20: Środa nie przyniesie nam wielu przejaśnień. Dominuje duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a na termometrach nie zobaczymy więcej niż 10 kresek na plus w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Północno-zachodni wiatr jest słaby, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza dobra. Biometr mamy dziś umiarkowany. Prognozy sugerują, że nadchodząca noc również przyniesie deszcz, choć zacznie zanikać on powoli od północy regionu, a jutro spodziewamy się zmiennego zachmurzenia i temperatur do 13 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Krosno.

Bo o to w życiu chodzi, żeby mieć fajne wspomnienia. Memories, David Guetta i Kid Cudi w RMF Max. No to mam nadzieję, że ten czwartek przyniesie fajne wspomnienie wam. Dzięki za czwartkowe przedpołudnie. Teraz w popołudnie ruszamy dalej w podróż z Irkiem Jakubkiem i Asią Mełsy. Za chwilę startuje program I Wszystko Gra. Ja wracam do was jutro w piąteczek po 9:00. Dawid Miązek, dzięki, cześć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Chcę, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hobbency jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu.
1: Hobbency Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło, muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem, a na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Samo południe w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Dopiero w przyszłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uruchomienie większych pieniędzy dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności. Na ich pracę zarezerwowano ponad 563 miliony złotych. To przyszłość, ale problemy są tu i teraz. Ile trzeba czekać na takie orzeczenie?
7: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
6: Tyle Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max Krosno.
6: Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie ogłosił wyroku w sprawie byłego prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz dwóch byłych wiceprezesów oskarżonych o wyrządzenie majątkowej szkody na ponad 600 tysięcy złotych. Z powodu zauważonego błędu proceduralnego sąd wznowił postępowanie i odroczył proces do 20 listopada. Oskarżeni nie przyznają się do winy, a prokuratura żąda dla nich kar więzienia. Z innych doniesień, w Boguchwale zapadła decyzja w sprawie budowy nowej hali sportowej na terenie Wisłoczyska. Inwestycja będzie kosztować blisko 20 milionów złotych, a o kontrakt walczyło ponad 20 wykonawców. Jak ma wyglądać nowy obiekt?
8: To będzie jedna z największych sportowych inwestycji w gminie. Powstanie nowoczesna hala z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Na trybunach będzie mogło zasiąść około 300 kibiców. Oprócz głównej areny zaplanowano także zaplecze dla sportowców. Znajdą się tam szatnie, siłownia, sala ćwiczeń, pomieszczenia treningowe oraz część administracyjna.
6: A informował o tym nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Tymczasem rzeszowscy ratownicy medyczni zorganizowali dla uczniów specjalne warsztaty edukacyjne z okazji swojego święta. Młodzież mogła też zapoznać się z pracą dyspozytorów numeru alarmowego i zasadami zgłaszania zagrożeń. Jak to wyglądało w praktyce?
9: Prezentujemy to, co należy do zadań dyspozytora medycznego. Całą naszą pracę od momentu, kiedy obejmujemy dyżur do skończenia dyżuru, czyli przyjmowanie zgłoszeń nagłych od wszystkich ludzi, którzy zadzwonią na numer alarmowy 39. Przeprowadzenie zgłoszenia, wywiad medyczny, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, dysponowanie śmigłowca ratownictwa medycznego, a także współdziałanie z innymi strażami.
6: Wyjaśniła Katarzyna Markowicz, dyspozytorka medyczna z Rzeszowa. A skoro przy służbach jesteśmy, to chorąży sztabowa Elżbieta Koczera z placówki Straży Granicznej w Sanoku zwyciężyła w kategorii kobiet reprezentujących tę formację podczas 30. jubileuszowego przełajowego biegu o nóż komandosa w Lublińcu. W zawodach połączonych z Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w Krosie uczestnicy musieli przebiec 10-kilometrową trasę w pełnym umundurowaniu polowym. Gratulujemy. Z kolei strażacy z m.in. Sanoka, Niska i Rzeszowa wyjeżdżają do Chin, by reprezentować Polskę na międzynarodowych mistrzostwach rotasekuracyjnych w Sanming. Zawody odbywać się będą od 19 do 25 października.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Nad Podkarpaciem do końca dnia utrzyma się spore zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a w górach sypnie deszczem ze śniegiem. Termometry pokażą od 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 13 w Jaśle, Rzeszowie i Dębice. Ciśnienie jest wysokie, jakość powietrza dobra, a biometr umiarkowany. Nocą spodziewamy się przewagi chmur oraz zanikających od północy opadów, a temperatury wyniosą od 3 do 6 stopni. Jutro nad ranem będzie też trzeba uważać na gęste mgły.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
3: Jeśli druga kawa nie zadziałała, to ja was bardzo proszę, trzeciej kawki już nie pijcie, bo przynoszę dużo energii dla tych, którzy pracują razem z RMF Max. Irek Jakubek i wszystko gra. Razem do 5.

12 po 12. To jest szczęśliwy moment. I pamiętacie, jak mówiłem, obiecuję poprawić wam czwartek. To teraz posłuchajcie szczegółów. Gwarantowane 50 tysięcy złotych po wyborze sejfu. A w sejfie może być nawet 1 000 000 złotych. Tak wygląda dzisiejsza odsłona złotej kumulacji. No i teraz, jak się domyślasz, wszystko jest w twoich rękach. Wygraj 50 tysięcy złotych i więcej, nawet 1 000 000. Wejdź do gry, wejdź do finału, wybieraj sejfy. Tylko najpierw zgłoś się. Wyślij max na 7467 za 4,92 z VAT-em albo na naszym www.rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W 29. urodziny Carrefour.

0: ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
6: I po reklamie.

Kygo i najlepsze muzyczne popołudnie. Popołudnie z RMF Max. I niedźwiedziem spacerującym po ulicach naszego pięknego kraju. Filmik już w tej sprawie hula po sieci. Na Podkarpaciu w Lesku miejski monitoring uchwycił misia, jak sobie chodził i zwiedzał miasto. Mieszkańcy miasta, oczywiście miasta Leska, są bezpieczni. No ale najgorzej, jak się okaże, że ten niedźwiedź spacerowicz to był niedźwiedź influencer, który pisze przewodnik po Lesku. No to wtedy na bank niedźwiedzi będzie jeszcze więcej.

0: rozkołysała cały świat. Piosenka, która zapowiada nową płytę Taylor Swift, była przed momentem w RMF Max. Co ciekawego w pogodzie? RMF Max. Wszystko w tej sprawie już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Nad Podkarpaciem do końca dnia utrzyma się spore zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a w górach sypnie deszczem ze śniegiem. Termometry pokażą od 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 13 w Jaśle, Rzeszowie i Dębice. Ciśnienie jest wysokie, jakość powietrza dobra, a biometr umiarkowany. Nocą spodziewamy się przewagi chmur oraz zanikających od północy opadów, a temperatury wyniosą od 3 do 6 stopni. Jutro nad ranem będzie też trzeba uważać na gęste mgły.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Wstawaj, tak leci RMF Max w pracy i czwartek mija trochę szybciej i przyjemniej. A zauważyliście, że wszyscy dzisiaj w firmie jacyś tacy dumni? Tak, się cieszymy, że Lionel Messi kupuje zrobiony w polskiej stoczni jacht. Ale będziemy pękać z dumy jeszcze bardziej, jak ten następny jacht Messiego też będzie polski, ale uwaga, kupiony z drugiej ręki. Tak, używany. Używany i sprzedawany przez Roberta Lewandowskiego, jak już mu się oczywiście trochę znudzi. Za chwilę informacyjny flash. Bądźcie blisko, aby poznać szczegóły.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin sztuka mięsa jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 27,99. Netto dużo dobrego.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: O 13 w RMF Max kłania się Marek Makuła. Zapraszam na krośnieński flash w pigułce i prognozę pogody. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał przełomowy wyrok dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze wchodząc na fałszywą stronę bankową. CUE odpowiedział na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP.
6: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
5: To był Krzysztof Berenda.
4: To jest RMF Max Krosno.
5: Ponad 1 700 000 000 złotych trafi na Podkarpacie w latach 2027-31 w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Większość tej kwoty posłuży do budowy schronów, rozwoju systemów alarmowych oraz zakupu nowoczesnego sprzętu dla PSP i OSP. Projekt zakłada też powszechne szkolenia dla mieszkańców, a pierwsze odbędą się już w sobotę 17 października. A skoro już o pieniądzach mówimy, to do 30 listopada krośnieńskie kluby sportowe mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów na przyszły rok dla swoich zawodników. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się mieszkający w Krośnie sportowcy powyżej 16 roku życia, osiągający sukcesy w indywidualnych dyscyplinach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub grający w ligach centralnych. Szczegółowe zasady oraz formularz wniosku znajdziecie na oficjalnej stronie miasta Krosna. Zmieniamy temat. Rozpoczęcie roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie zgromadziło grono studentów, władz uczelni i zaproszonych gości. Tymczasem uczelnia inwestuje w nowe przestrzenie dydaktyczne, co bezpośrednio przekłada się na komfort zdobywania wiedzy. O jakich inwestycjach mówimy? Na to pytanie odpowie rektor Pans.
7: Za miesiąc oddajemy duży kompleks na krośnieńskim rynku, kamienice numer 5 i 6, w których znajdzie swoje miejsce kilkanaście sal dydaktycznych, 20 miejsc noclegowych dla studentów. Także będzie to bardzo nowocześnie wyposażone Centrum Komunikacji Języków Obcych.
5: Mówił Zbigniew Barabasz, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Na koniec tego szybkiego flasha wracamy do zbliżających się dwóch premier spektaklu Niesamowite przygody 10 skarpetek w Brzozowskim Domu Kultury, zaplanowanych na 17 i 18 października. To kolorowa propozycja pełna barwnych bohaterów i humoru dla najmłodszych. O czym dokładnie opowiada ta wyjątkowa historia?
8: Spektakl pod tytułem Niesamowite przygody 10 skarpetek, jak sama nazwa wskazuje, będą to przygody o skarpetkach, które znikają nam podczas prania. Często zdarza się tak, że nie wiemy, gdzie znalazła się ta druga, a okazuje się, że one przeżywają super przygody.
5: Mówiła producentka spektaklu Mariola Friedek, a premiery będą dwie, bo dwie są też obsady aktorskie.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Druga połowa środy minie nam pod znakiem pochmurnego nieba i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 13 w Wiaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Słaby wiatr z północnego zachodu nie powinien być zbyt dokuczliwy, a ciśnienie mamy wysokie. Jakość powietrza jest dziś dobra, biometr umiarkowany. Nocą spodziewamy się kontynuacji pochmurnej aury i zanikających od północy opadów deszczu, a nad ranem mogą pojawić się gęste mgły.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
10: A jakoś tak wyskoczyło mi przed momentem, to musiałem kliknąć. 3 niedziele handlowe, ale za to w jednym miesiącu. No taki będzie grudzień w polskich sklepach. A jeśli w twoim spożywczaku gra RMF Max, to przypominam, że z nami bułeczki są trochę dłużej chrupiące. 4 po pierwszej.

0: ale to jest dobre. Ta piosenka brzmi jak wszystkie marzenia, które można spełnić. Zaczynamy od jednego, ale za to na czterech kołach. Kto chciałby nową furę? Słuchajcie uważnie. Kto chciałby jeździć trochę bezpieczniej, trochę wygodniej, bardziej ekonomicznie i żeby zestaw głośno mówiący w waszym samochodzie działał perfekcyjnie, a fotel, nawet jak ktoś będzie jeździł inny tym samochodem, to fotel zawsze, żeby wiedział, w jakiej pozycji ty lubisz prowadzić furę. Mamy właśnie taki samochód. Mam dla was coś ekstra. Volvo XC40. Można obejrzeć ten samochód i oczywiście powiedzieć wszystkim, że to już jest prawie wasz samochód. Wchodźcie na www.rmfmax.pl, żeby przejrzeć się tej furze z bliska, ale żeby dać szansę losowi, to trzeba się zgłosić. Wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Taki właśnie SMS MAX na 7467. Można też na www.rmfmax.pl sprawdzić wszystkie możliwe opcje i uwaga, najlepsze, bo kto się zgłosi, to dostaje się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale piątkowego również. A w piątek, no, możesz wygrać nie tylko milion, ale również to czarne Volvo XC40. A to, co w dzisiejszym rozdaniu złotej kumulacji jest najfajniejsze, to to, że minimum w sejfach to teraz 50 tysięcy złotych. A to oznacza, że po otwarciu sejfu może być 50 tysięcy i więcej. Nawet milion. Chcesz wygrać? No to zagraj, zgłoś się do zabawy. Wyślij Max na numer 7467. Max!
1: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk, a kalafior drugi gratis.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
13: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
14: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
15: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: I po reklamie.

zdarzała się czwarta rano na jednej imprezie właśnie z tym numerem ATB Are Not Alone. No a teraz czwartek w pracy, 13:33. Słuchacie RMF Max. I wielka wpadka, pani rzecznik prezydenta. Internet się emocjonuje. Kliknąłem, żebyście wy już nie musieli. Nowa rzecznik Białego Domu. No pomyliła. Pomyliła męża z prezydentem. No bardziej to się tylko pomylił kiedyś Bill Clinton, ale on akurat pomylił prezydenta z cygarem. No i to w czasach, kiedy to właśnie on był prezydentem. No, no po prostu, no bidula, no opowiadała o swojej rodzinie, no i zamiast powiedzieć mój prezydent, znaczy mój mąż, o, powiedziała prezydent Donald Trump. No i dlatego

0: Mam nadzieję, że nie przegapiliście, że to już druga połowa października, a temperatury jak w lipcu, nad morzem, w nocy. Najbardziej aktualna prognoza pogody już za chwilę. Bądźcie blisko, mamy szczegóły.
1: Reklama wygenerowana z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Druga połowa środy minie nam pod znakiem pochmurnego nieba i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, przez 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Słaby wiatr z północnego zachodu nie powinien być zbyt dokuczliwy, a ciśnienie mamy wysokie. Jakość powietrza jest dziś dobra, biometr umiarkowany. Nocą spodziewamy się kontynuacji pochmurnej aury i zanikających od północy opadów deszczu, a nad ranem mogą pojawić się gęste mgły.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

Oj, jaki to piękny czas, normalnie. Druga za 10. Prawda, że piękny czas? Tak wam gramy, Wiktor Waligura, RMF Max. A lubicie dobre wiadomości? Ja też uwielbiam, najbardziej lubię wam je podawać. Świeżo przed weekendem. Jutro paliwko będzie ciut tańsze. Benzyna 6 groszy tańsza niż dzisiaj. 6,95. No, diesel 8,03 maksymalnie. 2 grosze taniej. No ja wiem, że diesel droższy, no ale twój diesel pali troszkę mniej niż moja.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
3: największy
2: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no, srogo 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg.
3: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. No. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samemu opłacasz.

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
9: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
13: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
14: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: I po reklamie.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Tu Kasia.
22: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
23: Hej, I'm Ed Sheeran.
24: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
26: Minęła 14, a my w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zaczynamy Flash. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Chodzi o postępowanie w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku. O co oskarża się Obajtka?
27: Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę te ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
26: Tyle Krzysztof Zasada.
25: To jest RMF Max Krosno.
26: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie zawarła porozumienie z Sądem Okręgowym w Krośnie oraz Krajową Radą Kuratorów. Umowy formalizują i rozszerzają dotychczasową współpracę, umożliwiając studentom kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne i pedagogika odbywanie praktyk, udziały w rozprawach oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych. Wydarzenie towarzyszyło konferencji naukowej poświęconej prawnym i społecznym wyzwaniom systemu dozoru elektronicznego. Z kolei praktyczna nauka pierwszej pomocy pod okiem rzeszowskich ratowników medycznych przyciągnęła wielu zainteresowanych uczniów. Praca dyspozytora to ogromna odpowiedzialność i tego właśnie mogli dowiedzieć się młodzi ludzie. A co jest w tej pracy najtrudniejsze?
0: Największą trudnością jest rozmowa i bariera gdzieś tam w czasie rozmowy, tak? To, że my nie widzimy tego tak naprawdę, co się dzieje, tylko opieramy się na tym, co dana osoba wzywająca jest nam w stanie przekazać. Tak jak mówiłam wcześniej, dzwonią czasem ludzie, którzy nie chcą współpracować, nie wiedzą, gdzie się znajdują, są pod wpływem środków albo pod wpływem sytuacji, że są zestresowani, nie potrafią powiedzieć adresu.
26: Powiedziała naszemu reporterowi dyspozytorka medyczna z Rzeszowa, Katarzyna Markowicz. Zmieniamy temat. Jak mówimy od rana, przedstawiciele bieszczadzkiej branży turystycznej mówią wprost o kryzysie i niższych obrotach w minionym sezonie letnim. Kapryśna aura oraz wyższe ceny sprawiły, że w regionie pojawiło się znacznie mniej gości niż w poprzednich latach.
1: Ja myślę, że jest okres kryzysu, co dużo mówić. Mamy wojnę za granicą, prawda, jest trochę drogo, ludzie też jeżdżą za granicę, prawda, ale wie pan, też byłem ostatnio za granicą, ale jak tu wracam, to wracam jak do raju, powiem szczerze, po prostu tu jest pięknie cały czas, nawet dla człowieka, który tu ciągle żyje. Ja wszystkich tutaj zapraszam.
26: Mówił starosta bieszczadzki Marek Andruch. Na koniec tego szybkiego flesza wracamy jeszcze do Krosna. W ogródku jordanowskim przy ulicy Grodzkiej rusza budowa ogrodu deszczowego. Specjalna instalacja roślinna ma zatrzymywać i oczyszczać wodę opadową, odciążając miejską kanalizację oraz poprawiając mikroklimat wokół placu zabaw. W ramach prac powstaną niecka retencyjna, nowe nasadzenie roślin hydroforowych i tablica edukacyjna. Teren inwestycji został wygrodzony, ale pozostała część parku działa bez przeszkód.
2: To tak ciągnie.
25: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Mimo krótkich przejaśnień do końca dnia na Podkarpaciu dominować będą chmury, a i niewykluczone są przelotne opady deszczu. Na termometrach niewiele, bo tylko 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i do 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. W nocy od 3 do 6 stopni, a ponadto chmury i dalsze opady deszczu, które zaczną zanikać od północy regionu. W kolejnych dniach spodziewamy się podobnej pogody, ale od wtorku zrobi się nieco cieplej i słonecznie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
4: A dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No więc w ramach niezabierania pracy do domu proponuję dla tych, co wychodzą, umyć ręce. 5 po drugiej. Tu RMF.

fajny moment się zdarzył na zegarze. 14 po 14. Słuchajcie RMF Max. I dla niektórych to jest pytanie dnia, jeśli chodzi o polski internet. Bo uwaga, ile będzie kosztował karpik na Wigilię? Dolnośląskie stawy milickie już podały średnią cenę i kilogram polskiego karpia, no prawie tyle samo co w zeszłym roku, 28 zł za kilogram. Ale umówmy się, że możliwość usłyszenia, że karpik, no taki dobry, niezasłony, to akurat jest bezcenny.

0: Primadonna. Jak słychać tu Colors i Primadonna, no, czyli wiadomo, nawet Primadonna się wzięła do pracy, czyli wszystkie tematy trudne w firmie już, mam nadzieję, ogarnięte. Tymi, co zostały, zajmie się Sombr i Oskar Sims. Już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.

0: bez końca.
1: Tak właśnie wysyłamy muzyczne wsparcie dla wszystkich, którzy jakoś tak bez sił, bez mocy, o pół do trzeciej w pracy. No mamy fajne czwartkowe popołudnie w RMF Max, pełne dobrych wiadomości, bo okazało się, właśnie przed chwilą na pasku przeleciało, że banki muszą zwracać pieniądze skradzione przez oszustów. Tak, bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Ale niestety, jeśli wy teraz siedzicie w pracy i wysłaliście komuś blika i ten, komu wysłaliście, to on mówił, że on sobie kupi za te pieniądze kebaba po szkole, żeby nie chodził głodny, no a potem całą kasę wydał na nowe skiny w Fortnite albo inne gierki, no to wtedy niestety banki kasy nie zwracają.

0: uwaga, mam bardzo ważne pytanie. Czy bylibyście w stanie zaryzykować niecałe 5 zł? Niecałe 5 zł, by zagrać o 1 000 000 zł? Ja jestem na tak. A jak powiem wam, że właśnie dotarła do nas informacja, że minimalna kwota w sejfach złotej kumulacji wzrosła i od teraz to jest już 55 tysięcy złotych. Tak, można wygrać minimalnie 55 tysięcy złotych i więcej, i na przykład 1 000 000. I teraz, uwaga, najlepsze. Przez 5 najbliższych minut działa runda super okazji. Uruchomiliśmy ten zegar. On będzie bezlitośnie odmierzał 5 minut. 5 minut rundy bonusowej, w czasie której każde zgłoszenie pomnożymy razy 555, by było trochę łatwiej sięgnąć do tego najszczęśliwszego sejfu i po wyborze sejfu mieć gwarantowane minimum 55 tysięcy złotych. Taka będzie sytuacja w najbliższym finale. A w jednym z sejfów nawet 1 000 000. No to uwaga, zgłaszamy się teraz. Wysyłamy hasło MAX na numer 7467. MAX 7467. Ten SMS kosztuje 4,92, a jak szukacie jeszcze więcej super okazji, to wchodźcie na nasze www.rmfmax.pl.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
9: Blik.
10: Castorama.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
11: Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
15: I po reklamie.

0: side effects.
1: Marek.
2: Zuśka.
3: Hey, it's Shakira.
4: Hey, it's Somber.
5: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Krosno 97 i 6 FM.
8: Będzie ładnie?
7: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Mimo krótkich przejaśnień do końca dnia na Podkarpaciu dominować będą chmury, a i niewykluczone są przelotne opady deszczu. Na termometrach niewiele, bo tylko 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i do 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. W nocy od 3 do 6 stopni, a ponadto chmury i dalsze opady deszczu, które zaczną zanikać od północy regionu. W kolejnych dniach spodziewamy się podobnej pogody, ale od wtorku zrobi się nieco cieplej i słonecznie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Dzięki, Flowrida. A może coś z pozdrowieniami od Zary Larson? Prawda, że ładne? I właśnie doczekaliśmy się, prawie rok od premiery, doczekaliśmy się teledysku do tego numeru i z tej okazji kanał nadawczy, oj, będzie bardziej Zara Larsonowy. A Irek Jakubek spotka się z wami po południu. Do usłyszenia. To był piękny czas.
1: Reklama.
2: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
3: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
4: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: I po reklamie.

0: Na zegarach 15, więc w RMF Max Krosno pora na flash, flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Senat przyjął ustawę, która ma umożliwić skuteczniejsze usuwanie nielegalnych treści z internetu. Dzisiaj platformy cyfrowe mają wszechwładzę nad tymi treściami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Dzisiaj, jeżeli widzimy nielegalną treść w internecie, dotyczy albo krzywdy innej osoby, albo oszustwa finansowego, zgłaszamy tę treść do portalu. Portal nam odpisuje, że według niego ta treść wcale nie jest nielegalna i to kończy jakąkolwiek ścieżkę.
0: Nowe przepisy pozwolą zgłaszać nielegalne internetowe treści do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Ponad 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji przeprowadziło na Podkarpaciu kontrolę legalności pobytu obcokrajowców. Podczas dwudniowych działań skontrolowano 111 osób. Wobec 3 cudzoziemców, 2 obywateli Meksyku oraz obywatela Kolumbii stwierdzono nielegalny pobyt i wydano decyzję zobowiązującą ich do powrotu do swoich krajów. Obywatel Kolumbii otrzymał dodatkowo zakaz wjazdu do strefy Schengen. Przejdźmy dalej. Oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, o którym mówimy od rana, zgromadziło całą społeczność akademicką i nowych studentów. W tym roku przybyło ich ponad 1000. Dlaczego wybrali uczelnię w Krośnie?
3: Dlaczego wybrałem tą uczelnię? Myślę, że przekonały mnie tutaj dni otwarte, gdzie miałem okazję zobaczyć pracownię, miałem okazję zobaczyć, poznać profesorów, którzy tutaj wykładają i uznałem, że to jest to miejsce. Chcę tutaj być.
4: W technikum byłam już na kierunku reklamy i było coś, co bardzo jakby mi się podobało. Będąc na targach szkolnych, uczelnianych. Po prostu zachęciła mnie ta szkoła, w sumie przez kierunek, ale również przez wszystko, co widziałam.
0: Powiedzieli naszemu reporterowi studenci pierwszego roku. To teraz odrobina kultury dla najmłodszych. Brzozowska Scena Teatralna przygotowała dla najmłodszych wyjątkowy spektakl Niesamowite Przygody 10 Skarpetek, którego premiery zaplanowano na 17 i 18 października. Premiery będą dwie, bo spektakl wystawiają dwie grupy aktorów.
5: Na scenie 5 aktorów, którzy podczas całego spektaklu muszą wcielić się nie tylko w rolę skarpet, ale też dodatkowych postaci. Także bardzo trudna sprawa dla aktorów, żeby to wszystko fajnie zagrać, ale mamy nadzieję, że poprzez barwne kostiumy, barwną inscenizację i też szybkie, dynamiczne zmiany, które będą w tym spektaklu, trafimy do serc dzieci.
0: Mówiła producentka spektaklu Mariola Friedek. Kończymy ten flash na grzybach. Borowiki, podgrzybki i maślaki masowo kuszą miłośników wycieczek z korzykami, szczególnie w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i okolicach Brzozowa.
6: Te grzyby, które zbieramy, to efekt już owocowania grzybni, która jest w lesie, tylko ona musi ożyć, musi dostać takiego powera, czyli woda, ciepło. I wtedy pojawiają się owocniki grzybów. Najbardziej cieszą nas oczywiście te, które dają się zjeść.
0: Mówił Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na popołudniowe flash sportowe RMF Max. Maja Chwalińska już w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA i Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Greczynką Marią Sakkari. Swój mecz w 1/8 finału turnieju od ponad godziny rozgrywa Iga Świątek, która mierzy się z Amerykanką Ashton Kruger. Polka wygrała pierwszego seta 6-1. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Mistrz Polski u siebie zmierzy się z Bayernem Leverkusen, początek o 18:45, a o 21:00 Jaga rozpocznie mecz z Zararatem Armenia. Jutro startuje nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Tytuł będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Za oknami pogoda w kratkę. Nad całym regionem dominują chmury z przejaśnieniami, ale i przelotnymi opadami deszczu, a w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Na termometrach dziś do 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, do 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i do 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. A w kolejnych dniach nie spodziewamy się radykalnej poprawy pogody. Dopiero od połowy przyszłego tygodnia zacznie robić się odrobinę cieplej. Tej nocy możemy spodziewać się dalszej przewagi chmur, następnie deszczu, a nad ranem także gęstych mgieł.
8: Witamy się po godzinie 15 w czwartek w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka. Meldujemy się na posterunku.
9: Tak jest, to jest kanał nadawczy. Tutaj się będzie działo, za chwilę będą nowości, a tymczasem Fast Boy i Music Sounds. RMF Max. Może następnym razem też założę słuchawki, to akurat tak będę coś słyszeć.
8: Załóż sobie.
9: Bo to fajny numer jest.
8: Też profesjonalniej będziesz wyglądać.

0: Fire, fire, to Shimza w RMF Max. My już zapalniczki mamy w dłoniach, bo będziemy odpalać świeżutki numer na antenie RMF Max.
1: Zara Larsson i Blue Moon to numer, który wyszedł chwilę temu, a teraz pojawia się do niego teledysk. I uwaga, co mówi Zara Larsson, dlaczego? Słuchajcie, ja teraz cytuję Zarę.
0: Tak.
1: Ten numer, szczerze mówiąc, nie radzi sobie za dobrze w sprzedaży ani na TikToku i czasem po prostu musisz zmusić ludzi do tego, żeby się połączyli emocjonalnie z tym, co dla ciebie ważne.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Czyli zmuszamy teraz was wszystkich, słuchacze RMF Max, żebyście się połączyli z tym, co Zara Larsson.
1: Nie, to Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem.
0: Aha. Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem. Dobra, to dla mnie wszystko jest jasne, ale generalnie z serduszka szczerze możemy ten numer polecić. Teledysk do niego dzisiaj się ukazał, więc przy okazji ta wizualna strona też atrakcyjna, a my gramy Blue Moon od Zary Larsson z jej płyty Midnight Sun.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Neptunika gra w RMF Max, 18 minut po 15, tutaj kanał nadawczy, no i pytanie, które bardzo lubimy wam zadawać o tej porze, czyli za co lubisz swoją pracę?
1: No bo na pewno jest coś, za co trochę chociaż ją lubisz, a na pewno prościej jest znaleźć te pozytywy, jeżeli już z niej wyszliście. 15:19, wielu z was pewnie po robocie, jedziecie do domu, no to bezpiecznej drogi oczywiście wam życzymy. I jeżeli ktoś akurat ma wolne ręce, nie prowadzi, no to śmiało piszcie Messenger RMF Max.
0: Za co lubicie swoją pracę, to jest zabawa zawodówka, w której za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić i próbować zgadnąć, czym się zajmujecie, więc jak już piszecie, to tak, żeby nie dawać nam stuprocentowej wskazówki, no.
1: 45 sekund ja i Justyna będziemy mieli, żeby to ustalić na antenie, więc bez zdradzania nam, jaki to zawód, napiszcie, za co go lubicie.
0: Messenger RMF Max. RMF
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: Four to the Floor to Offenbach i Star Sailor w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Czy to już czas?
0: To jest już czas. To jest czas, moi drodzy, na zabawę zawodówka i w tej zabawie jest już z nami Monika. Cześć, Monika. Halo?
3: Halo.
0: O, jesteś.
2: Monika,
0: super.
2: Jak dobrze cię słyszeć, jak dobrze cię poznać. Monika, powiedz tak, jakbyś miała swój nastrój dziś ocenić w skali od 1 do super. To ile?
0: Ile?
3: 1000.
0: Matko. Mega.
2: Monika, czemu my cię tak słyszymy jak ze studni? Jesteś w stanie tak się przełączyć, żebyśmy cię troszkę lepiej słyszeli, bo będziemy potrzebowali ważnych informacji od ciebie uzyskać.
3: Teraz lepiej?
2: No od razu lepiej. Dobrze, Moniczko, zapraszamy cię do zabawy w zawodówkę. 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby pozadawać ci różne pytania. Odpowiadaj szczerze, nie wprowadzając nas w błąd, ale też szczególnie nie pomagając. Będziemy musieli ustalić, jaki jest twój zawód.
0: Tak jest. My tylko na pomoc liczymy ze strony słuchaczy RMF Max, więc jak jesteście tam po drugiej stronie głośniczka, teraz sobie wracacie z pracy, to można mieć Messenger pod ręką, żeby razem z nami zgadywać, czym Monika się zajmuje. Messenger RMF Max, tutaj możecie podpowiadać, próbować zgadywać, a ja odpalam zegar. Czas start.
2: Monika, czy w pracy nosisz jakiś uniform?
3: Nie.
0: Napisałaś, że zawsze jest inaczej, czasami dreszczyk emocji, a czasami wbijanie szpili innym. Czy jesteś w związku z tym szefową na przykład?
3: Jestem.
0: Jesteś szefową?
2: Ale czy pracujesz w ochronie zdrowia?
3: Nigdy w życiu.
2: Okej.
0: Czy to jest jakaś prywatna firma?
3: Tak.
0: Okej.
2: Szefowa w prywatnej firmie.
0: Czy zajmujesz się handlem?
3: Nie.
2: Ale ogólnie.
0: Okay. A może prawo?
3: Tak.
0: Okay.
2: Jesteś adwokatem?
3: Blisko? Nie.
2: Prokuratorem?
3: Nie.
0: Radcą prawnym?
3: Tym bardziej nie.
2: Sędzią?
3: Nie.
2: Boże!
0: O nie! A już myślałam, że będziemy tak blisko, więc teraz chwila, moment, pora na szok i smutek.
2: Szok i smutek to rzeczywiście są emocje, które mi towarzyszą. Jeszcze spływają propozycje od naszych słuchaczy. Biegły sądowy. Czy to jest to?
3: Zły kierunek.
0: Dobra, czas się skończył.
2: Czyli nie prawo,
0: więc
2: tylko lewo.
0: Monika, no to możesz nam teraz zdradzić, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
3: Powiem wam, bo się nie jesteście w stanie się domyśleć, co robię.
0: No.
3: Okej, jestem kierownikiem działu składania ofert i jednocześnie umów, więc każdy przetarg, do którego składam oferty, jest zawsze inny. Mm-hmm. Dreszczyk emocji, bo trzeba to wygrać, a wbijam szpilę zawsze wtedy, kiedy składam odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
0: Monika, mnie aż po prostu przeszły ciarki, bo ja mam wrażenie, że twoje życie i twoja praca to jest gotowy scenariusz na serial. Taki mega wciągający.
3: No jest.
2: To prawda. I to taki, wiesz, taki porządny z gwiazdorską obsadą. Ja z tymi szpilami myślałem, że to chodzi o po prostu pielęgniarkę, która wbija ludziom igły w łapę.
0: Pojawiła się też propozycja krawcowa, ale jakby co to.
2: No,
0: nie?
2: Pojawił się też proktolog, ale skończmy to w takim razie może. Dziękujemy bardzo, Monika, i gratulujemy twojej wspaniałej pracy.
3: Dzięki serdeczne, miłego dnia.

0: Lekko załzawione od wiatru oczy przecieramy ze zdumienia. Jeszcze zadzwoniliśmy do pani Oli się upewnić, czy na pewno tu nie ma błędu.
1: Nie ma błędu. 55 tysięcy złotych dzisiaj jest minimalnie w sejfach, w złotej kumulacji. No my po prostu codziennie przychodzimy do pracy i się okazuje, że jest tak dwa razy więcej niż wczoraj.
0: Ja powiem jeszcze raz. W sejfach jest minimum 55 tysięcy, więc jeżeli do was w złotej kumulacji zadzwonimy i wybierzecie sejf, to już na pewno nie odchodzicie z mniejszą kwotą niż 55 tysięcy.
1: Nie ma mniej dzisiaj w sejfach, ale jest nadal milion. O tym też pamiętamy. Za ten milion to sobie można życie na nowo ułożyć, chociaż ja za 55 tysięcy pewnie też bym sobie ułożyła. Więc nie ma na co czekać. Ślemy hasło MAX SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłaszamy się na rmfmax.pl. No, nasze sumienie czyste, bo wy teraz możecie z tym zrobić, co chcecie.
0: Tak, jeżeli nie wyślecie SMS-a, to już jakby jest po waszej stronie, wasza odpowiedzialność, że sobie nie daliście tej szansy, tak?
1: Tak.
0: Ale my mamy czyste papcie.
1: Papcie takie są.
0: No właśnie.
1: Max na 7467. Dzisiaj losujemy po 16, więc czasu już niewiele. Max.
2: Reklama. Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
1: Krosno 97 i 6 FM.
3: Za oknami pogoda w kratkę. Nad całym regionem dominują chmury z przejaśnieniami, ale i przelotnymi opadami deszczu, a w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Na termometrach dziś do 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lesku, do 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i do 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice, a w kolejnych dniach nie spodziewamy się radykalnej poprawy pogody. Dopiero od połowy przyszłego tygodnia zacznie robić się odrobinę cieplej. Tej nocy możemy spodziewać się dalszej przewagi chmur, następnie deszczu, a nad ranem także gęstych mgieł.

0: Kukę 2115 i Kubi producent. Zastanawiają się, czy się zaczynają, czy się kończą. No na pewno nie kończy się Iga Świątek. Tu nie ma żadnych wątpliwości.
1: Absolutnie nie. I też nie są samotne noce z Igą Świątek, bo akurat nocami większość jej meczów się rozgrywa. Bo to daleko, w Wuhan. Ostatni akurat w ciągu dnia właśnie się zakończył. Iga wygrała 2-0 i melduje się w ćwierćfinale.
0: No to pięknie. A kto dalej?
1: Wiesz, to zawodniczka o takim dziwnym... To be determined.
0: A, okej. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A, to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
7: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: No i wybiła 16. W RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce i pogodę. Marek Makuła, zapraszam. Temperatura nocami zbliża się coraz szybciej do okolic zera. To już najwyższy czas pomyśleć o tym, czy nasze auto jest dobrze przygotowane na jesienno-zimowy okres.
1: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn.
0: Radził instruktor jazdy Leszek Pławiak.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: W najbliższą sobotę od godziny 10 do 14 w ponad 700 placówkach na Podkarpaciu odbędzie się krajowy trening rodzinny. W samym Rzeszowie wydarzenie organizowane jest w 8 szkołach, gdzie całe rodziny będą mogły nauczyć się rozpoznawania sygnałów alarmowych, reagowania na alerty RCB oraz przygotowania domowego planu w sytuacjach kryzysowych. Szczegółowe informacje i wykaz placówek publikują Podkarpackie Kuratorium Oświaty oraz Podkarpacki Urząd Wojewódzki. A teraz zmieniamy temat, bo mamy dobre wieści dla kierowców. Przejazd kolejowy w Jedliczu ma zostać ponownie otwarty na przełomie października i listopada. Sprawdźmy, na jakim etapie są obecnie prace. Na miejscu jest nasz reporter. Łukaszu, oddaję Ci głos.
3: To wyczekiwana informacja dla kierowców i okolicznych mieszkańców, którzy odczuwają codziennie utrudnienia drogowe. Na torach zamontowano już nowoczesny system Stray, czyli specjalną nawierzchnię z prefabrykowanych elementów, która zapewni sprawny i bezpieczny przejazd samochodów.
0: Z Jedlicza informował Łukasz Zakrzewski. Przejdźmy dalej. Podczas Dnia Ratownictwa Medycznego w Rzeszowie uczniowie ćwiczyli resuscytację, zakładanie opasek uciskowych i poznawali zasady bezpieczeństwa. Były też stoiska medyczne, gdzie młodzież mogła dowiedzieć się więcej o profilaktyce. Czego jeszcze dowiedzieli się uczestnicy tych warsztatów?
4: Jak dbać o swoje piersi, o swoje zdrowie, żeby wykonywać regularnie badania profilaktyczne. Tak więc jesteśmy tutaj chętne, aby pomóc, pokazać, poinstruować, jak na przykład przeprowadzić samo badanie piersi.
5: Przede wszystkim pytają o to, jak wykonać instruktaż samobadania piersi, jakie objawy widać na piersiach, jakie są charakterystyczne właśnie takie zmiany, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach.
0: Mówiły studentki położnictwa Zuzia i Julka. A propos warsztatów, Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie ogłosiło nabór uzupełniający na wolne miejsca w pracowni na piętrze. W tej kreatywnej przestrzeni dzieci, młodzież i dorośli rozwijają swoje pasje pod okiem profesjonalnych instruktorów. Uczestnicy zajęć praktykują tam klasyczny rysunek i malarstwo, a także eksperymentują z formami przestrzennymi, czy tworzą unikalne rękodzieło i formy rzeźbiarskie. Gdzie szukać informacji o zapisach?
6: Gorąco zapraszamy na rckp.krosno.pl. Tam są wszystkie informacje, opisy zajęć, kto je prowadzi, jak dołączyć, no i wszelkie możliwe zachęty do tego, żeby odwiedzić nas już tutaj na żywo.
0: Mówiła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP. Ja tymczasem zapraszam już na prognozę pogody.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Chwilowo za oknami zrobiło nam się całkiem przyjemnie w Krośnie, ale do wieczora i przez kilka kolejnych dni możemy raczej spodziewać się przewagi chmur oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach od 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lasku, przez 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. W nocy wystąpią jeszcze zanikające od północy opady deszczu, a nad ranem także gęste mgły. Podobna pogoda utrzyma się jeszcze do pierwszej połowy przyszłego tygodnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
8: To słuchawki Michała Siwka, jakby co, słuchajcie, nie bójcie się z waszymi radiami, wszystko jest okej. Okay. Kanał nadawczy w RMF Max, Siwek i Borycka.
9: Absolutnie z nimi jest wszystko okej, okay, jeżeli słyszycie w nich RMF Max.
8: Kaigo i Take Me Back teraz z nami. No i co? I będzie się działo.

0: miły klimacik po pracy. To Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Na zawsze. Na zawsze. RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Brzmiałeś dosłownie jak Zalia.
2: Tak chciałem właśnie. Zawsze pięknie. Chciałem brzmieć jak Zalia, ale Zalia by wam takiej historii pewnie nie opowiedziała, jaką ja wam opowiem, bo słyszeliście pewnie już o roku przestępnym. Wiecie, co to jest.
0: Tak.
2: Pytanie, czy słyszeliście o sekundzie przestępnej?
0: Nie.
2: To już... Tłumaczę i objaśniam.
0: Tłumacz. Proszę, siwek explaining.
2: Słuchajcie, nasz 24-godzinny zegar i Ziemia nie kręcą się idealnie równo i jest instytucja sekundy przestępnej, za pomocą której wyrównuje się to.
0: Aha.
2: I taką sekundę, słuchajcie, od 72 roku dodano już do zegara 27 razy.
0: Czyli zostaliśmy okradzeni z 27 sekund życia, bo gdyby jej nie dodano, to bylibyśmy teraz dokładnie 27 sekund temu.
2: Dokładnie tak.
0: Zostaliśmy okradzeni totalnie.
2: I teraz się zastanawiam, co bym zrobił, gdybym odzyskał ten czas. 27 sekund z waszego życia wam zabrano. Gdybyście odzyskali ten czas, co byście z nim zrobili? Bardzo proszę, Messenger, RMF Max, proszę o pomysły, bo ja na razie na nic nie wpadłem.
0: Czekamy na głosówki. Ja też właśnie tak zamilkłam, bo siedzę i się zastanawiam. Nie wiem, co bym zrobił, jakbym miała dodatkowe 27 sekund. To jest duży wachlarz możliwości.
2: Bardzo
0: duży. Liczymy na waszą kreatywność i gramy Shakira i Burna Boy teraz w RMF Max.

0: Ale to jest bicik. To Velo i Talking Body w RMF Max. To jest kanał nadawczy, ale teraz przez chwilę to jest jednak kanał badawczy, ponieważ przeprowadziliśmy wśród was, słuchacze RMF Max, sondażowe badanie. Co byście zrobili z dodatkowymi 27 sekundami życia, które zostały nam zabrane przez sekundę przestępną?
1: Mariola,
0: tak?
1: Zrobiłaby sernik.
0: W 27 sekund?
1: Błyskawiczny. Napisała, że to jest sernik błyskawiczny.
0: Okej.
1: Ja na pewno wiem, że 27 sekund wystarczyłoby mi, żeby go zjeść, ale żeby go zrobić, no to rzeczywiście nie wiem. Emilia z kolei potrzebowałaby 27 sekund więcej na namysł, czy powiedzieć tak, czy nie na ślubnym kobiercu. Okej, fajnie. Współczuję gościom. A reszta po prostu chce spać, słuchajcie. 27. Cała reszta wiadomości dotyczyła snu.
0: Sen. 27 sekund potrafi być cenny. Mam wrażenie, że im wcześniej się wstaje, tym bardziej jest cenne.
1: Tak, a teraz słuchajcie taki trik. Weźcie godzinę, o której normalnie byście dziś poszli spać i pójdźcie spać 27 sekund wcześniej.
0: Wow.
1: No.
0: Badacze go nienawidzą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
5: I po reklamie.

0: No dobra, mieliśmy się już nie odzywać, ale słuchajcie, zostały 2 minuty. 2 minuty, żeby się zgłosić i dzisiaj zgarnąć minimum 55 tysięcy złotych w sejfach w złotej kumulacji.
1: Hasło Max ślecie pod 7467 za 4,92 z VAT albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl i to są te ostatnie 2 minuty. Uznaliśmy, że jeszcze damy szansę tym, którzy być może wcześniej nie słyszeli. Ostatnie 2 minuty, żeby się zgłosić i brać udział w dzisiejszym losowaniu.
0: A potem odbierajcie telefon, bo za chwilę dzwonimy.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Odebranie od nas telefonu wyjątkowo się opłaca. Do wygrania 1 000 000 złotych minimum w sejfach to 55 tysięcy złotych. Rozpoczynamy finał Złotej Kumulacji. Dzwonimy, czekamy 6 sygnałów.
2: 6, a za nami już 2, więc to jest ten moment, kiedy telefonu warto już poszukać i nie zastanawiać się, tylko po prostu odebrać, bo wybór sejfu jest teraz kluczowy, żeby mieć w kieszeni co najmniej 55 tysięcy. Tyle dziś czeka w każdym z sejfów. Piąty sygnał za nami, to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby odebrać telefon. Uwaga, halo, halo.
1: Halo. Nie tak to miało wyglądać, co?
2: No zdecydowanie nie tak, bo wystarczyło tylko odebrać telefon i wybrać sejf. Minimum dziś w sejfach było takie piękne. Mogło być 55 tysięcy, ale niestety, albo stety, bo po prostu regulamin przewiduje takie sytuacje. Wysyłamy na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, 1 000 złotych. To też jest chyba fajna informacja.
1: Oczywiście, że tak. Czyli u nas nawet ale jest warte 1 000 złotych.
2: To prawda.
1: No dobrze, no to tak kończymy czwartek w Złotej Kumulacji, ale jutro dzień, na który czekaliśmy, piątek, półmetek października, jak to dobrze brzmi, co?
2: Z tej okazji przed nami 2 finały z sejfami i uwaga, uwaga, ważna wiadomość, nagroda główna rośnie i jutro czeka na was 1 050 000 złotych, ale to nie jest wszystko.
1: Bo w drugim finale w sejfach tylko 3 opcje. Ktoś z was na pewno wygra. Albo 90 tysięcy złotych, albo luksusowego suwa Volvo XC40, piękny, czarny, klasy premium, no naprawdę petarda, lub tak jak powiedziała Ola, 1 000 000 złotych i 50 tysięcy, proszę bardzo.
2: 1 050 000, dokładnie tak. Ale żeby dać sobie szansę na szczęście, trzeba zrobić ten pierwszy krok i po prostu wejść do gry, a jak to zrobić? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Instrukcję mamy, moi drodzy. Instrukcja jest prosta i polega na tym, że ślemy hasło MAX na 7467. Za 4,92.
3: Można też zgłosić się przez rmfmax.pl. Wchodźcie do gry, bo warto.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym pieśnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: I po reklamie.

Chwilowo za oknami zrobiło nam się całkiem przyjemnie w Krośnie, ale do wieczora i przez kilka kolejnych dni możemy raczej spodziewać się przewagi chmur oraz przelotnych opadów deszczu. Na termometrach od 10 stopni w Ustrzykach Dolnych i Lasku, przez 12 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 13 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany. W nocy wystąpią jeszcze zanikające od północy opady deszczu, a nad ranem także gęste mgły. Podobna pogoda utrzyma się jeszcze do pierwszej połowy przyszłego tygodnia.

0: Snoop Dogg się z ciebie śmieje.
1: A ciebie nawet nie zna.
0: Katy Perry i California Girls w RMF Max. To za nami. 6 minut zostało do 17, a my cały czas w kanale nadawczym na tropie ważnych wiadomości dla was.
1: Rybnik obchodzi 170 urodziny. Panie Rybniku, wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat. Nie, 200 lat, ale nie, nawet więcej. No.
1: Więcej życzymy, oczywiście. I z tej okazji do Rybnika można się za darmożkę przejechać pociągiem.
0: O proszę, za darmożkę tak, pociągiem.
1: I za darmożkę oferują również spacer po Rybniku.
0: Wow, mogę się przejść normalnie za darmo?
1: Tak.
0: Na moich własnych nogach?
1: Pan jest, panie Rybniku, zbyt łaskawy.
0: Naprawdę, coś wspaniałego, słuchajcie. Za chwilę 17, ważne wiadomości we Fleszu. Zostańcie z kanałem nadawczym, tutaj RMF Max. Siwek i Borycka jeszcze do 18.
1: Kochamy Rybnik, jakby co. Pozdrawiamy,
0: kochamy,
1: cieplutko.
0: Kochamy. RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
4: największy
3: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak srogo 520 zł za wigilię od osoby.
4: Plus nocleg.
3: Plus nocleg.
4: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. No. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samemu opłatkę.

0: Max. Reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Dzień dobry.
6: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
5: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
6: Interesujące, ale co to?
5: Lokata banku pocztowego.
6: Biorę.
5: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: To nie moje, to też nie moje i to też.
12: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
11: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
12: Więcej?
11: Nawet do 5,5%.
1: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
11: I miej bank do życia po swojemu.
1: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
13: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: W głośnikach macie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash i pogodę. O prawie 10 tysięcy spadła przez ostatnie 15 lat liczba listonoszy w Polsce. Tak wynika z artykułu Żegnaj Awizo w Tygodniku Powszechnym autorstwa Marka Rabija.
2: Poczta Polska sama troszeczkę ogranicza zapotrzebowanie na tego typu usługi w ramach swojej grupy. Z prostej przyczyny uważa, że listów rzeczywiście wysyłamy coraz mniej, w związku z tym tej ostatniej linii tych ludzi potrzebnych do obsługi korespondencji zdaniem poczty też potrzeba mniej.
1: Tymczasem według Marka Rabija listonoszą pracy wcale nie ubywa. Dziś doręczają głównie listy polecone oraz pisma z sądów i urzędów, a także paczki.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Ponad 44 miliony złotych ma kosztować rozbudowa lotniska w Krośnie, którego pas startowy zostanie wydłużony do 2 kilometrów. Obiekty zyska m.in. radar z systemem antydronowym oraz nową infrastrukturę, co w sytuacjach kryzysowych pozwoli mu pełnić funkcję rezerwową dla portu w Jasionce. Miasto stara się o ponad 21 milionów złotych dofinansowania unijnego na ten cel, zaznaczając, że inwestycja nie zakłada stałej bazy wojskowej ani regularnych lotów pasażerskich. Przejdźmy teraz do przyjemniejszych tematów. Spektakle dla dzieci są bardzo wymagające dla aktorów, o czym przekonuje się ekipa brzozowskiej sceny teatralnej przed premierą sztuki Niesamowite przygody 10 skarpetek. Co stanowi największe wyzwanie?
3: Spektakle dla dzieci są najbardziej wymagające, bo skupić dzieciaka, żeby słuchał i chciał wciągnąć się w historię przez godzinę czy tam półtorej godziny, naprawdę trzeba się napracować. Tu musi towarzyszyć wszystko, i światło, i kostiumy, i scenografia, ruch cały.
1: Mówił aktor Sebastian Jakubczyk. Wydarzenie odbędzie się 17 i 18 października w Brzozowskim Domu Kultury. Tymczasem słabszy sezon letni w Bieszczadach zmusił branżę turystyczną do pokładania wielkich nadziei w nadchodzących jesienno-zimowych miesiącach. Co mogłoby skłonić ludzi do przyjazdu w nasze strony?
4: Jesień jest w Bieszczadach chyba jedną z najpiękniejszych. Może to najpiękniejsza nawet pora roku w Bieszczadach.
5: Ośrodki czekają, infrastruktura również?
4: Infrastruktura jest przygotowana, ośrodki czekają, ludzie, ci, którzy dysponują, prawda, infrastrukturą, wszystkich serdecznie zapraszają. My też zapraszamy do Fanto.
1: Mówił starosta bieszczadzki Marek Andruch w rozmowie z naszym reporterem Łukaszem Zakrzewskim. A jak już będziecie spędzać jesień na Podkarpaciu, to wiedzcie, że nasze lasy pękają w szwach od grzybów. Może nie wszędzie w Europie tak jest, ale w Polsce grzyby można zbierać dowoli i w pełni legalnie. Przynajmniej tak długo, jak robimy to na własny użytek, a nie na przykład w celach przemysłowych.
6: Grzyby w Polsce można zbierać do własnych celów bez jakichś ograniczeń ilościowych. To jest też cenna uwaga, dlatego że nie wszędzie w Europie tak jest i warto o tym wiedzieć, jeżeli się idzie do innych lasów, że tam można się natknąć nawet na sankcje z tego tytułu. U nas grzyby wolno zbierać i też grzyby są takim, można powiedzieć, takim naszym narodowym przysmakiem.
1: Wyjaśniał rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.
7: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Noc ze środy na czwartek zapowiada się na pochmurną z przelotnymi opadami deszczu, które zaczną zanikać od północnej strony województwa. Nad ranem pojawią się też gęste mgły, które mogą ograniczyć widoczność na drogach do około 300 metrów, a temperatura wyniesie od 3 do 6 stopni. Piątek przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami oraz temperatury nie przekraczające 13 stopni w Krośnie i Rzeszowie, ale w nocy z piątku na sobotę w obniżeniach terenu może chwycić mróz do nawet 3 kresek poniżej zera. Weekend będzie deszczowy i pochmurny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
9: Dzień dobry, po 17, 4 minuty już po 5. Ja bym się chciała podzielić moim ulubionym zdaniem ostatnio z internetu.
10: Opowiadaj.
9: Czyli lecą mi na głowę... Liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. O, tak to brzmi. Fajne, nie?
10: Wow, Borynko, zostałaś poetą. Moim ulubionym w dodatku od razu. Gratuluję ci tego. 17.04, Siwek i poetka Borycka z wami w RMF Max.
9: A to Somber.

0: Bujamy, bujamy na wyjściu z pracy 11 minut po piątej w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy i powoli sobie otwieramy, słuchajcie, nasz klaserek. Klaserek z hitami, które wracają jako muzyczne perełki do RMF Max.
1: Elegancki beat już leci w tle. Słuchajcie, to będzie Ghetto Superstar i to jest numer, który dla was wygrzebujemy z tej zakurzonej części tego klasera. Numer, w którym pojawia się, uwaga, interpolacja. To jest takie
0: coś
1: słówko,
0: jak inwokacja,
1: które...
0: czy...
1: Nie, to właśnie zupełnie co innego. To kiedy bierze się melodię z innej piosenki i świadomie śpiewa po prostu swój tekst na tę melodię. To trochę co innego niż samplowanie po prostu. I tutaj w tym numerze pojawia się interpolacja numeru Islands in the Stream, ale w zupełnie innym klimacie muzycznym.
0: No to lecimy. Pras Michael i Ghetto Superstar.

0: Klimat połączony z energią to Margaret umie jak mało kto. Prima ballerina za nami w RMF Max, a my z Borynką daliśmy sobie po zadaniu domowym ostatnio.
1: Tak, pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zrobić wybory. Wybory na najlepszy ever drop w piosence.
0: I uwaga, ja wybrałem jeden, Justyna wybrała jeden, nie znamy swoich wyborów i za 10 minut spotykamy się tu na antenie RMF Max i prezentujemy to wam i sobie nawzajem i zobaczymy. Może wy też uznacie, że to są najlepsze dropy w historii.
1: Zobaczymy, kto wygra też, bo będzie głosowanie i jeden z tych numerów jutro zagramy na otwarcie weekendu w RMF Max, ale jeśli chcielibyście jeszcze swoje propozycje podesłać, to jest dobry moment. Messenger RMF Max, waszym zdaniem, najlepszy ever drop beat w historii.
0: A ja już wiem, że twój do mojego podjazdu nie ma.
1: No, zobaczymy.

0: Jak Houdini pojawia się i znika, ale my zdecydowanie wolimy, jak się pojawia. Dua Lipa pojawiła się po raz kolejny w RMF Max i obiecuje, że jeszcze wróci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my dzisiaj wybieramy absolutnie najlepszy ever beat drop z naszych ulubionych numerów. I ja bym chciała tutaj od razu przejść do rzeczy, bo...
0: No.
2: Emocje
0: ja
2: są.
0: A ja sobie podgłosiłem już tutaj słuchawki, żeby twój drop wjechał mi w nie jak najlepiej.
2: Dobrze, to uwaga.
0: Zaczynamy od propozycji Boryckiej.
2: Już lecimy.
0: Nie znamy swoich propozycji, słuchajcie.

0: Tak jest. Bad Bunny oczywiście, a co?
1: Ja no,
0: Dropnie drugi raz.
1: Czekam.
0: No i co?
1: To jest, nie, to jest, ale ja czułem od początku, jak mi o tym opowiadałaś, że chyba idziemy w innych trochę kierunkach.
0: Tak.
1: Dużo klimatu, o Jezu, ale doskonałe to jest,
0: no
1: co ty wybrałaś.
0: No nie, no fajnie, no jakby rzucasz się od razu do tańca, to lecimy od
1: to
0: razu
1: prawda.
0: Z twoją propozycją.
1: Trzymajcie się
0: inny
1: mocno.
0: Inny kierunek, tak?
1: Inny kierunek, zupełnie inny.
0: All right. Oj, dropnie. Czekaj, boż mi szoki zleciało, ale dobre!
1: Jak nie czujesz ciarek przy tym dropie, ja czuję je za każdym razem.
0: Ja prawie skręciłam kostkę, słuchaj. Ale wszystko jest okej.
1: Okay. To jest 2012 rok, a jak to świeżo brzmi.
0: Doskonale to brzmi, kochani. To są nasze najlepsze ever beat dropy. Swoje możecie podrzucać teraz na Messengerze RMF Max. No i głosujcie, bo jeden z tych dwóch numerów, które my dzisiaj przynieśliśmy, jutro zagramy w RMF Max na początek weekendu.
1: Bad Bunny Boryckiej czy mój Sebastian Ingrosso?
0: Głosowanie na Messengerze.

0: Po naszych potężnych dropach zastanawiam się, czy będzie też drop temperatury w pogodzie.
1: Na razie tak. Na razie zimno w nocy, więc ciepłe skarpety, słuchajcie, jak wam jeszcze ogrzewania w bloku nie włączyli. Ale podobno jeszcze złota jesień ma zrobić taki powrót uderzeniowy.
0: Uderzenie powrotne.
1: Uderzenie powrotne.
0: Rozumiem.
1: Tak,
0: dziękuję ci, Justynko. Pozamieniane trochę słowa, taka inwersja.
1: Ale ty mnie rozumiesz zawsze.
0: Wiele różnych zjawisk pogodowo-językowych się tu pojawiło. Słuchajcie, prognoza już za moment konkretna.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Noc ze środy na czwartek zapowiada się na pochmurną z przelotnymi opadami deszczu, które zaczną zanikać od północnej strony województwa. Nad ranem pojawią się też gęste mgły, które mogą ograniczyć widoczność na drogach do około 300 metrów, a temperatura wyniesie od 3 do 6 stopni. Piątek przyniesie duże i umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami oraz temperatury nie przekraczające 13 stopni w Krośnie i Rzeszowie, ale w nocy z piątku na sobotę w obniżeniach terenu może chwycić mróz do nawet 3 krasek poniżej zera. Weekend będzie deszczowy i pochmurny.

0: dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. 5 minut zostało do 18.
2: A jutro o tej porze, jak będziemy sobie tak gawędzili i kończyli powolutku kanał nadawczy, to już będzie oznaczało początek weekendu.
1: Tak, to jest bardzo dobra perspektywa. Teraz też zresztą będzie bardzo przyjemnie, bo za chwilę tutaj graba, a my się słyszymy jutro od 15. Siwek i Borycka, dzięki za dzisiaj, fajnie było, no.
2: Do usłyszenia, jest za 4.18. Zostańcie przez cały wieczór z RMF Max.
3: Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.

0: typo.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Krosno 97 i 6 FM.
3: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash w pigułce. 73-letnia mieszkanka Przemyśla została pogryziona przez zakażoną wścieklizną kunę. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie podano jej szczepionki oraz immunoglobulinę. Nadzorem epidemiologicznym objęto dwie kolejne osoby, a obserwacją weterynaryjną także kota, który mógł mieć kontakt z dzikim zwierzęciem. Przypomnijmy, że wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa atakująca ośrodkowy układ nerwowy, jednak szybkie podanie preparatów poekspozycyjnych daje pacjentce bardzo duże szanse na całkowite uchronienie się przed rozwojem zakażenia.
1: To jest RMF Max. Krosno.
3: A propos ratowania życia. Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego ratownicy z Rzeszowa przygotowali dla uczniów praktyczne warsztaty z pierwszej pomocy i obsługi sprzętu. Dzieci ćwiczyły resuscytację oraz zwiedzały ambulans, chętnie angażując się w naukę reagowania w sytuacjach kryzysowych.
4: Ważne jest to, że ludzie, szczególnie młodzi, chcą udzielać pierwszej pomocy w zdarzeniach nagłych, nawet nie będąc medykami. Chcą brać udział czynnie w kursach pierwszej pomocy, chcą znać wiedzę, jak pomóc innej osobie w stanie zagrożenia życia. I najczęściej właśnie, jeżeli przyjeżdżamy z zespołem ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, to ci młodzi ludzie najczęściej udzielają prawidłowej pierwszej pomocy.
3: Mówił Przemysław Maj z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. A teraz dla odmiany wracamy do tematu tegorocznego sezonu letniego w Bieszczadach, który mocno rozczarował branżę turystyczną. Restauratorzy i hotelarze wskazują na mniejszą liczbę gości przez kapryśną pogodę i rosnące koszty wypoczynku.
5: Troszkę ten ruch był mniejszy, ale statystycznie chyba wszyscy twierdzą, że ruch był w tym roku słabszy. Powodów można szukać, ja tutaj będę analizował, żeby głupot nie mówić, ale problem jest, na którym trzeba się zastanowić, bo jeżeli ludzie w dużej części mają żyć tutaj z turystyki, to ta turystyka musi jednak oferować, przynajmniej utrzymać tylu ludzi, żeby tu się dało żyć, prawda? Bo to jest jednakże jakaś społeczność.
3: Mówił w rozmowie z naszym reporterem starosta bieszczadzki Marek Andruch. Przy okazji przypominamy, że już 3 listopada rusza nabór do trzeciej i zarazem ostatniej tury podkarpackiego czeku turystycznego, w ramach której można zyskać 300 zł dofinansowania na minimum dwunoclegowy pobyt w regionie. Warto się pospieszyć, bo w dwóch poprzednich turach pule darmowych czeków rozeszły się w okamgnieniu. Z programu mogą skorzystać pełnoletni mieszkańcy Polski, w tym seniorzy oraz posiadacze karty dużej rodziny. Tymczasem społeczność Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oficjalnie rozpoczęła rok akademicki. Uroczysta inauguracja zgromadziła władze uczelni, wykładowców, zaproszonych gości oraz przede wszystkim studentów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy po raz pierwszy przekroczyli progi krośnieńskiej uczelni.
6: To już 28 rok akademicki w naszej uczelni. Rok, który jestem przekonany będzie dobrym rokiem, bardzo dobra rekrutacja, duże zainteresowanie studentów, zwłaszcza kierunkami medycznymi. Kierunek fizjoterapia cieszy się bardzo dużą popularnością.
3: Mówił rektor PANS w Krośnie Zbigniew Barabasz.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Przed nami kolejna pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu, które zaczną ustępować od północy regionu. Słupki rtęci wskażą od 3 do 6 stopni, a w rejonach podgórskich około 2 stopni na plusie. Za to noc z piątku na sobotę przyniesie w górskich kotlinach nawet 3 stopnie mrozu. Sobota i niedziela również upłyną pod znakiem całkowitego zachmurzenia i opadów deszczu, natomiast w połowie przyszłego tygodnia termometry wreszcie pokażą przyjemniejsze 16 kresek i zrobi się nieco bardziej słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Jak fajnie, jak miło, już czwartkowy wieczór, zbliżamy się do weekendu. Przemek Grobowski, witam was po 18 w RMF Max. To jest nasz czas, od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Będą fajne nowości, także takie, których chyba jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Ellie Oaks, jego Reasons.

Take Me Down od One Direction. To właśnie tam z kolegami zaczynał młodziutki Harry Styles, który został jednak pobity ostatnio na brytyjskiej liście najlepszych albumów przez króla popu. Król jest tylko jeden, Michael Jackson i jego hity wciąż rządzą. To aktualna przebojowa jedynka, a Harry jest dopiero na miejscu trzecim. Lata lecą, a wszyscy i tak słuchają Michaela Jacksona. No to my sprawdzimy, czego jeszcze słucha się w UK, bo mam tutaj taneczny import. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs, taneczne nowości w RMF Max, ich Wasted.

0: ostatnio jedynka w Stanach i być może niedługo jedynka także u nas w Polsce na liście Hot Bands. Kto lubi Miley Cyrus, głosuje na jej bas. Bass, Fancy Waits. Nasza nowość, jedna z wielu. A słyszeliście już nowy beat, jaki przynosi DJ Marshmello? Zaprosił do studia Kanadyjczyka. Zaśpiewał dla niego Cameron Whitcomb. Jest energia, to przed wami w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Kultowy Bonneville z winny Tiger, nieziemski Rocket. Twój nowy motocykl Triumph czeka na ciebie w wyprzedaży rocznika w salonie w Rzeszowie. Odwiedź nas przy ulicy Przemysłowej 14B. Sprawdź ofertę wybranych motocykli w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 25%. Wybierz swojego Triumfa i zrealizuj marzenia. Liczba maszyn w wyprzedaży ograniczona. Nie daj się wyprzedzić. Triumf Rzeszów. Zapraszamy od poniedziałku do soboty na Przemysłową 14B.
10: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Asia.
13: Tu Radek.
14: Cześć, tu Daria Zawiałow.
15: Hey, it's Dua Lipa.
16: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Krosno 97,6 FM.

Ostatnio wróciła na jedynkę listy Hopbenz, może to powtórzy Zalia. Ciekawe, czy lubi pierogi. No jako Polka to chyba tak, nasze polskie pierogi wciąż znajdują się w zestawieniu 100 najlepszych potraw świata. Czekamy na jedynkę. DJ Marshmello też czeka na swoją nową jedynkę w Polsce. Ma dla nas nowość, którą polecam na jesień. Marshmello coraz częściej z gwiazdami i tym razem Kanadyjczyk. Tam go znają, tam go kochają, tam go słuchają. U nas też Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello.

0: Rozgrzewa nas jesienne wieczory swoim bitem i tym hitem Sylwa Bumpa i jego On Tonight. A jak tam już wszędzie grzeją? Chyba tak. A jeśli nie, no to może takie pocieszenie. Zimny pokój może sprzyjać lepszemu zasypianiu. Zawsze coś, zawsze można sobie to jakoś tłumaczyć. Za chwilę też się podgrzejemy, bo wrócę z nowością od projektu Neptunika w kawałku Ryf. A jaka będzie pogoda? Będzie cieplej, czy może zimniej? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Krosno 97 i 6 FM.
13: Przed nami kolejna pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu, które zaczną ustępować od północy regionu. Słupki rtęci wskażą od 3 do 6 stopni, a w rejonach podgórskich około 2 stopni na plusie. Za to noc z piątku na sobotę przyniesie w górskich kotlinach nawet 3 stopnie mrozu. Sobota i niedziela również upłyną pod znakiem całkowitego zachmurzenia i opadów deszczu, natomiast w połowie przyszłego tygodnia termometry wreszcie pokażą przyjemniejsze 16 kresek i zrobi się nieco bardziej słonecznie. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą.

0: końca. Oscar Sims, jakie macie plany na wieczór? Może macie po prostu za dużo opcji. Czy serial, czy może jakiś film, czy może jednak jakiś dokument, a może podcast. Jak mamy za dużo wyborów, za dużo opcji do wyboru, to po prostu wariujemy. Dlatego najlepiej zostać sobie przy dobrych hitach z RMF Max. Dobrej nuty nie zabraknie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Krosno. No to przypominam, jakie weekendowe atrakcje mamy w planach, bo na pewno nie będzie nudno. Inny młodzieżowy festiwal teatralny jeszcze się nie skończył. Do jutra będziecie mogli poczuć się jak jurorzy i zobaczyć, co młodzieżowe ekipy aktorskie z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla wyczarowały na scenie. Wszystko dzieje się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. W sobotę czeka was komediowa jazda bez trzymanki. Spektakl Dobrze się kłamie zostanie zagrany aż dwa razy. Pierwszy raz o godzinie 16:30, drugi raz o 19:00. Jest też coś dla kibiców koszykówki. W niedzielę o 15:00 miasto Szkła Krosno zmierzy się z PGE Spójnią Stargard. Kto wygra, tego nie wie nawet wróżbita Maciej, ale to nie koniec atrakcji w październiku. 28 Michał Pałupski rozbawi was do łez podczas stand-upu w klubie K15. Jeżeli lubicie anegdoty z życia wzięte, będziecie zadowoleni. No i jeszcze 31 października w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbędzie się koncert z muzyką grupy Breakout.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
11: Za mniej.
13: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
14: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
15: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
22: Ty na maksa.
14: Krosno 97 i 6 FM.
0: W studiu RMF Max Krosno kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki podkarpacki flash w pigułce.
9: szpitalu w Sanoku wciąż nie ma porozumienia. Kilkugodzinne rozmowy zarządu powiatu ze związkami zawodowymi zakończyły się fiaskiem. Związki rozważają zawiadomienie prokuratury oraz skierowanie do sądu spraw dotyczących m.in. niewypłaconych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i składek. Choć protestujący domagają się odwołania dyrektorki, starosta nie zgadza się na to i proponuje powołanie mediatora. W przyszłym tygodniu planowana jest pikieta przed placówką, a protest głodowy i trudna sytuacja personelu nadal trwają.
11: To jest RMF Max Krosno.
9: Ponad 1 700 000 000 zł trafi na Podkarpacie w latach 2027-31 w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Większość tej kwoty posłuży do budowy schronów, rozwoju systemów alarmowych oraz zakupu nowoczesnego sprzętu dla PSP i OSP. Projekt zakłada też powszechne szkolenia dla mieszkańców, a pierwsze odbędą się już w sobotę 17 października. Zmieniamy temat i wracamy do uroczystej inauguracji roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, która zgromadziła studentów oraz kadrę naukową. Uczelnia z roku na rok podnosi swoje kompetencje, oferując coraz lepsze warunki do nauki i rozwoju.
17: Mamy bardzo dobre opinie o procesie dydaktycznym, ale także ewaluacji naukowej, gdzie osiągnęliśmy kategorię B+, która upoważnia nas do prowadzenia przewodów doktorskich, ale także samodzielnie, bez zgody ministerstwa, otwierania kierunków studiów w naukach o zdrowiu.
9: Mówił rektor PANS w Krośnie Zbigniew Barabasz. Z innych doniesień, w Boguchwale zapadła decyzja w sprawie budowy nowej hali sportowej na terenie Wisłoczyska. Inwestycja będzie kosztować blisko 20 000 000 zł, a o kontrakt walczyło ponad 20 wykonawców. Jak ma wyglądać nowy obiekt?
21: To będzie jedna z największych sportowych inwestycji w gminie. Powstanie nowoczesna hala z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Na trybunach będzie mogło zasiąść około 300 kibiców. Oprócz głównej areny zaplanowano także zaplecze dla sportowców. Znajdą się tam szatnie, siłownia, sala ćwiczeń, pomieszczenia treningowe oraz część administracyjna.
9: A informował o tym nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Tymczasem rzeszowscy ratownicy medyczni zorganizowali dla uczniów specjalne warsztaty edukacyjne z okazji swojego święta. Młodzież mogła też zapoznać się z pracą dyspozytorów numeru alarmowego i zasadami zgłaszania zagrożeń. Jak to wyglądało w praktyce?
23: Prezentujemy to, co należy do zadań dyspozytora medycznego. Całą naszą pracę od momentu, kiedy obejmujemy dyżur do skończenia dyżuru, czyli przyjmowanie zgłoszeń nagłych od wszystkich ludzi, którzy zadzwonią na numer alarmowy 39. Przeprowadzenie zgłoszenia, wywiad medyczny, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, dysponowanie śmigłowca ratownictwa medycznego, a także współdziałanie z innymi strażami.
9: Wyjaśniła Katarzyna Markowicz, dyspozytorka medyczna z Rzeszowa.
11: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: Noc na Podkarpaciu przyniesie duże zachmurzenie, przelotny deszcz i temperaturę minimalną w granicach od 3 do 6 stopni z lokalnymi mgłami po północy. Piątek zaoferuje nam umiarkowane i duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz temperaturę do 13 stopni na plusie. Uwaga jednak na noc z piątku na sobotę, bo w dolinach temperatura spadnie do 3 stopni poniżej zera. Weekend upłynie pod znakiem deszczu i całkowitego zachmurzenia, a przyjemniejszej aury i nieco wyższych temperatur możemy spodziewać się dopiero mniej więcej w połowie przyszłego tygodnia.
0: Dobry wieczór, witam was czwartkowo po 19:00. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Mam tutaj nowości, mam też numery, do których warto wracać. Kto tańczył do bitu Filipa George'a? Pamiętacie Wish You Were Mine? Cały świat tańczył, przypomnimy to za chwilę. Teraz Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands, jego I Like.

Poza tobą nic, Liwka, jej muzykę na pewno zabrałbym sobie na spacer, nawet taki, wiecie, późno wieczorny, bo spacer po parku może wyciszyć głowę. Badania wskazują, że kontakt z zielenią, nawet jak jest ciemno, sprzyja obniżeniu stresu i poprawie samopoczucia. Jak nie dzisiaj wieczorem, to jutro rano, a po powrocie z parku wracamy do hitów. Karol G na jesień, nasza nowość, Baby Wow.

0: zaryzykuję takie stwierdzenie o tej porze, 15 października, że to jest jeden z największych hitów tego roku w ogóle. Mamy jeszcze trochę do końcówki 26. Another Talk to You tańczyliśmy praktycznie przez całą wiosnę i oczywiście przez wakacje. No, zrobiło się tak trochę plażowo. Zostańcie z nami, bo wrócimy też do polskich rapsów. O co chodzi? Ma wielu fanów i ma nowy numer, który zagram wam w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: dniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: I po reklamie.

0: Abra, abracadabra, Lady Gaga, znamy, lubimy, a może lubimy, bo znamy, bo wielokrotne słuchanie tej samej piosenki często sprawia, że zaczynamy lubić ją bardziej. No to teraz nowość, którą może najwięksi fani już znają, ale jak posłuchacie, to na pewno polubicie. O co chodzi? Bije swoje rekordy, ma dużo nowej muzyki i ma także nowość w poczekalni listy Hot Bands. Macie go teraz, Nienawidzę Warszawy, posłuchajmy razem. Dlaczego i czy to prawda?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Liryczny Romeo Somberg, jego My Body Isn't Ready. W czwartek, w trwający jeszcze Światowy Dzień Mycia Rąk. Tak, myjemy rączki, to ja tylko przypomnę, że jakieś 6 lat temu to codziennie mieliśmy Dzień Mycia Rąk, ale może już lepiej do tego nie wracajmy, było, minęło. Może lepiej to zapomnieć. Za chwilę w głośniku Kygo sprawdzimy też, co szykuje się w pogodzie na jutro. Max.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka tak

0: cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pinos 350 gramów lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Jestem Kuba.
5: Tu Martyna.
6: This is Lady Gaga.
7: Z tej strony Cleo.
8: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Krosno 97 i 6 FM.
11: Noc na Podkarpaciu przyniesie duże zachmurzenie, przelotny deszcz i temperaturę minimalną w granicach od 3 do 6 stopni z lokalnymi mgłami po północy. Piątek zaoferuje nam umiarkowane i duże zachmurzenie z przejaśnieniami oraz temperaturę do 13 stopni na plusie. Uwaga jednak na noc z piątku na sobotę, bo w dolinach temperatura spadnie do 3 stopni poniżej zera. Weekend upłynie pod znakiem deszczu i całkowitego zachmurzenia, a przyjemniejszej aury i nieco wyższych temperatur możemy spodziewać się dopiero mniej więcej w połowie przyszłego tygodnia.

0: Shake It Slow, Robin Schulz przerabia klubowy klasyk. To jest taki DJ, który w odróżnieniu na przykład od Calvina Harrisa nigdy nie śpiewał w swoich kawałkach, a może jednak powinien spróbować, może ma jakiś ukryty talent. Tak więc Robin Schulz wypada dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands, ale kto tam jest? Nowa dziesiątka przed wami, startujemy za kilka chwil.
1: RMF Max Krosno, podpowiadam, co fajnego dzieje się w okolicy w najbliższym czasie. Inny młodzieżowy festiwal teatralny trwa do jutra w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. W sobotę odbędzie się spektakl komediowy Dobrze się kłamie. Dla tych, którzy nie lubią się spieszyć albo lubią wszystko na ostatnią chwilę, będą dwa występy. Pierwszy o 16.30, drugi o 19.00. Nie będzie wymówek, że nie zdążycie. W niedzielę będzie można pokibicować naszym koszykarzom. O 15.00 miasto Szkła Krosno zmierzy się z PGE, spłynią Star Gard, będą emocje. A jakby ktoś miał jeszcze za mało atrakcji, to wrzucamy przypominajkę 28 października. Michał Pałupski rozbawi was do łez podczas stand-upu w klubie K15. No i jeszcze propozycja na 31 października w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. Będziecie mogli przenieść się w czasie razem z wokalistami i absolwentami studia piosenki Swing. Będziecie mieli okazję usłyszeć największe przeboje legendarnej grupy Breakout.
2: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Dobry wieczór, witajcie na liście Kompensy. W czwartek będzie Adela, będzie Malik Montana, będą też klubowe bity od Matame, najlepsi z najlepszych. Codziennie o tej porze Przemek Grybowski odlicza, wy głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Tame Impala, Loser, to dziesiątka.

Dobre, bo włoskie, delikatesowe, soczyste, klubowe bity w Rybow Max. Matame w remiksie Zerba. Follow Matame tworzą Mateo i Amadeo Giovanelli. Mieszkają sobie na Sycylii, ale rzadko tam ostatnio są spotykalni. Teraz przede wszystkim podróżują dookoła świata na największych imprezach, największych festiwalach. I może wkrótce także w Polsce, może jutro już w zestawieniu listy Hot Bands. Głosujcie na rmfmax.pl, a na 9 jesiennie nasza prima balerina. Kto nią jest? Oczywiście Margaret. Max.

numer wraca nam do zestawienia listy Hobbens. Słynisz Osmafia, Lykeli w numerze Happiness is So Sad. Brawa dla was, dziękuję za głosy. I prezentuję nową gwiazdę, to Adela. Nie, nie Adel. Adel aktualnie ma przerwę i wbija się Adela, a na końcu gwiazda ze Słowacji, która startowała w castingu do Cat's Eye. Była bardzo wysoko i bardzo blisko. I tak śpiewa nasza nowość w RMF Max, Adela, jej Ain't in LA.

0: Sunflower, taki klimacik. Dzisiaj 7 na liście Kobence to Swae Lee i Post Malone, który nie zawsze tak się nazywał. Na imię ma Austin Richard, nazwisko Post, ale kiedy miał kilkanaście lat, no to wpisał swoje nazwisko do internetowego generatora rapowych pseudonimów i tak narodził się Post Malone. Naprawdę, są takie generatory. Mi wyszło, że MC Grabinio powinienem występować jako raper. Okej, okay, może być MC Graba. Jest dla was w RMF Max. Za chwilę Fastboy. Wrócimy też do nowości. Czeka Malik Montana. RMF
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Dubai w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Mówią, że fortuna kołem się toczy, a z nową zdrawką wręcz wiruje.
5: O, ktoś tu zdrapnął wygraną.
4: Tak, i teraz wiruje ze szczęścia.
6: O. Wiruj ze szczęścia i ty. Nowa zdrapka wirująca fortuna już w punktach lotto. Do wygrania nawet 507 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel. W nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
18: I po reklamie.

0: i każda mamuśka może zagłosować na Mami, Malik, Montana i przyjaciele. Na razie w poczekalni listy Hobenc, na miejscu 6 przy czwartku ekipa Fastboy w numerze Music Sounds. A teraz nasze nowe odkrycie, nowy hicior, nowy wykonawca Alone, który tworzy takie soczyste bity. Back to Yours to już pierwsza piątka.
1: 5, numer 5.
2: I've been going back to yours. I've been fighting.

Podkręcamy się soczystym bitem i to kolejna nowość, którą polecam wam na jesień w RMF Max. Warriner w kawałku Let Me Forget. Może akurat w piątek na starcie weekendu będzie do niego wolne miejsce już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj no też ekipa pełna talentu. Mrozu i Kacperczyk, już trójka. Wszystko, czego chciałem.

Idealny numer na pobudkę. Kto nastawi sobie budzik przy Aleksie? Alex Warren, jego nowość w poczekalni listych o Benz Emerald Eyes. Obiecuję wam, że jeżeli wstajecie z RMF Max, to wasz dzień na pewno wystartuje dobrze. Nasza poranna ekipa już powoli kładzie się spać, ale będą z wami od rana. A graba pozostaje z wami wieczorem. Na miejscu trzecim listych o Benz dzisiaj Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na drugim Offenbach i Star Sailor. Nowa wersja Fall to the Floor. A kto rządzi na szczycie? Mamy tutaj nowego zwycięzcę. Ellie Oaks i Lavinia. Najwięcej głosów na hop dla numeru Reasons. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: Brawo, Eli Oaks ma kolejny sukces, kolejną jedynkę w naszym kraju. Miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Krosno. No to przypominam, jakie weekendowe atrakcje mamy w planach, bo na pewno nie będzie nudno. Inny młodzieżowy festiwal teatralny jeszcze się nie skończył. Do jutra będziecie mogli poczuć się jak jurorzy i zobaczyć, co młodzieżowe ekipy aktorskie z Jarosławia, Warszawy, Krakowa i Kędzierzyna Koźla wyczarowały na scenie. Wszystko dzieje się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza. W sobotę czeka was komediowa jazda bez trzymanki. Spektakl Dobrze się kłamie zostanie zagrany aż dwa razy. Pierwszy raz o godzinie 16:30, drugi raz o 19:00. Jest też coś dla kibiców koszykówki. W niedzielę o 15:00 miasto Szkła Krosno zmierzy się z PGE Spójnią Stargard. Kto wygra, tego nie wie nawet Wróżbita Maciej, ale to nie koniec atrakcji w październiku. 28 Michał Pałupski rozbawi was do łez podczas stand-upu w klubie K15. Jeżeli lubicie anegdoty z życia wzięte, będziecie zadowoleni. No i jeszcze 31 października w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza odbędzie się koncert z muzyką grupy Breakout.
2: Reklama.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
11: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychu.
22: Sylwia.
23: We are the Swedish House Mafia.
24: Hey, this is Taylor Swift.
25: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Krosno.

Szunga. Pamiętacie jeszcze tę dziewczynę? To Olivia Adams. Tak słodko nam śpiewa. Przemek Grobowski, witajcie po 21. Teraz modelki, które może są trochę zestresowane, bo mają konkurencję. Skoro modelki stały się dość popularne, występowały bardzo intensywnie w ostatnie wakacje, no to teraz mamy nowy girls band, czyli Lale. Poczekamy sobie 12 miesięcy i zobaczymy, kto będzie mieć większe sukcesy. Czy Lale, czy może jednak modelki. Modelki teraz w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: takimi klasykami jest chyba tak, jak ze starymi ubraniami w szafie. Co jakiś czas warto sprawdzić, co tam jeszcze jest na półce. A może założyć od czasu do czasu, bo moda czasami wraca. ATB, wróciliśmy do jego Ecstasy. Mi się nie chce wierzyć, że jego niby ostatnia trasa, także częściowo po Polsce, będzie ostatnia. Już kilka razy zapowiadał, że w ogóle to będzie ostatni raz i co? I wraca. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Czeka Avicii, będzie też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
11: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
12: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
3: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowo Justa, Jakstyle i Jon, a ja chciałbym wam przekazać wiadomość z naszego działu technicznego. Słyszeliście o czymś takim jak fantomowe wibracje? Naprawdę, jest takie zjawisko? Czasami telefon wydaje nam się wibrować, chociaż nikt nie dzwoni. Też tak mieliście czasami. To jest właśnie to zjawisko nazywane fantomowymi wibracjami. Dzisiaj się dowiedziałem, bo nasz mózg może błędnie interpretować drobne bodźce jako powiadomienie, czyli czasem jesteśmy tak przyzwyczajeni do telefonu, że sami sobie prawie wysyłamy sygnały. No to odkładamy smartfona na chwilę, żeby tam nie było żadnych fantomowych wibracji, bo dobra nuta startuje teraz. Robin Schulz i jego Show Me Love wieczorowo w RMF Max.

I like, ja też bardzo, bardzo lubię Marlon Hofstadt i mam dla was jeszcze poradę. Graba powie wam, jak zaoszczędzić. Najlepiej wieczorem nie kupować. Ja chyba też nie będę tego robił, bo doczytałem dzisiaj, że wieczorem podejmujemy często gorsze decyzje zakupowe, bo zmęczenie po dniu może osłabiać naszą samokontrolę i sprawiać, że chętniej wybieramy dla przykładu natychmiastową przyjemność. Dlatego przeglądanie sklepów internetowych tuż przed snem bywa ryzykowne, tak więc oferty zostawiamy na jutro. Teraz słuchamy dobrej nuty. Wieczorna nowość w RMF Max i Ben wraca w produkcji All of My Love.

0: Bez końca Oscar Sims pod koniec czwartku, ale zostało nam jeszcze trochę czasu. Po 22 nie zabraknie świetnej muzyki na koniec dnia z RMF Max. Ja wracam do Was już jutro, a wiadomo, że piątek to czas nowej muzyki. No to sprawdzimy, co się wydarzy na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz weekend jutro o godzinie 18. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok.